Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag, kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavell. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: mare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita tradycyjnie Jan Chojnacki. Jak Państwo pewnie wiedzą, bielszy odcień bluesa nie jest audycją publicystyczną, ale audycją muzyczną, a nawet powiedziałbym ściśle skanalizowaną, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. Czyli generalnie jest audycją, która grupuje w sobie nutki bluesowe. Ale nie sposób jednak czasami uciec od tego, co nas otacza, a to, co nas otacza, to w gwarze ogólnoświatowej nazywa się lockdownem. Jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Jurek z Krakowa, natchnął mnie taką oto ideą, żeby zaprezentować światu, czy raczej przypomnieć, utwór zatytułowany Lockdown. Pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, bo jednocześnie będę mógł przypomnieć jego wykonawcę.

Mniej pewnie ceniony w Europie niż w swoim kraju rodzinnym, bo jest uznanym bluesowym gitarzystą i wokalistą, na przykład w Niemczech. I tam też ostatnio wydaje swoje płyty. Choć to firma przecież międzynarodowa, Zyx. Lockdown pewnie dotknął także Johna Campbell-Johna, ale jest w tej szczęśliwej sytuacji, że swoją najnowszą płytę, płytę z 2020 roku, zdołał jeszcze ukończyć przed marcem. No i w związku z tym możemy zaprezentować kilka nagrań z tej właśnie płytki. Nosi ona tytuł Guitar Loving Man i dzisiaj dwa nagrania z niej zaprezentuję. Make My Dreams Come True, nawiązującą do twórczości Jimmy'ego Reeda, i Good Loving Man. Tutaj Johnowi Campbell-Johnowi towarzyszy jego miły współpracownik Wayne Nicholson. John Campbell-John.

sorry, so sorry, boy.

I kolejne wydawnictwo nawiązujące do hasła Lockdown. To płyta, która nosi tytuł Lockdown Live 2020.

Don't Let a Good Woman Down. To utwór, który pochodzi z płyty Lockdown Live, a wykonawczyni Erja Littinen. Fińska wokalistka i gitarzystka, która pewnie głównie na użytek jednak fiński jest tytułowana mianem Blues Queen, czyli królowej bluesa. Po fińsku to brzmi Blues Kuningatar. Przepraszam za fałszywy akcent zapewne. Erja Littinen bywała także w Polsce, czy to z koncertami Thomasa Ruffa, a więc z tymi jego pomysłami, żeby formować grupy solistek bluesowo-gitarowych i prezentować je właśnie w takim objazdowym cyklu, czy też chyba kiedyś gdzieś była też jako solo wykonawczyni. No więc Erja Littinen w 2020 roku zrealizowała album zawierający 12 nagrań zarejestrowanych w Kuopio w Finlandii. Ten album obejmuje 12 utworów, a towarzyszą jej wyłącznie fińscy muzycy i jak twierdzi sama Erja, to album nagrany wprawdzie w studiu, ale na żywo. Brzmi to wszystko świetnie. Jeżeli tak na żywo w trakcie koncertu naprawdę potrafi realizować swoje muzyczne pomysły Erja Littinen, to rzeczywiście kapelusik trzeba uchylić. Z albumu Lockdown Live 2020 jeszcze dwa nagrania. Dreamland Blues i Snake in the Grass. Erja Littinen.

0: W lockdownowych warunkach w swojej drewnianej chatce gdzieś tam w ostępach Stanów Zjednoczonych nagrywa także Bob Margolin i od czasu do czasu wypuszcza swoje nagrania, a to w postaci pełnej płyty, a to w postaci jakiejś epki, a to czasami po prostu jakiś singielek i wpuszcza to do sieci. Bob Margolin, Steady Rolling oczywiście, tym razem zaprezentował pod koniec 2020 roku zestaw 6 nagrań zatytułowany Star of Stage and Screens. Na dłuższą metę nawet te 6 to jest troszkę nudnawa historia, no bo aparat wykonawczy i sama koncepcja no jest dosyć jednostajna. Ale od czasu do czasu miło jest posłyszeć, że Bob Margolin, przecież bardzo zasłużony dla bluesa, zasługuje na to, żeby o nim nie zapominać, więc nie zapominajmy o Bobie Margolinie i z tego albumu właśnie zatytułowanego Star of Stage and Screens teraz After Party. Bob Margolin.
1: I remember playing for you on stages a few thousand times. Feels like one big gig, about 50 years long. And someday we'll start again and I'll be ready with this song.

O tym albumie wspominałem już w innych audycjach w Radiu Baobab, ale ponieważ zawiera bardzo istotne dla historii bluesa nagrania i są one firmowane przez jedną z najważniejszych postaci XX wieku, jeśli chodzi o chicagowskiego elektrycznego bluesa, no to pomyślałem sobie, że dobrze będzie od czasu do czasu wracać jeszcze do tej płytki i w takich większych porcyjkach, powiedzmy po 2-3 nagrania, prezentować słuchaczkom i słuchaczom. A mówię o albumie Blues Brothers, który jest firmowany przez Juniora Wellsa. Jest to świeże wydawnictwo z 2020 roku. Oczywiście musiano się tu posłużyć techniką łączenia starych nagrań z nowymi. No i tym sposobem Junior Wells ze swoim wokalem, czasami też z harmonijką, może prezentować się na tle muzycznym, które jest realizowane przez współczesnych muzyków. Oto 3 nagrania z albumu Blues Brothers. Junior Wells, a wraz z nim po pierwsze Pat Travers w nagraniu Good Morning Little Schoolgirl, następnie Albert Castilla, Baby Scratch My Back i wreszcie Kirk Fletcher, You Gotta Love Her With a Feeling. To są wszystko standardy bluesowe, które wymyślili kolejno Sonny Boy Williamson pierwszy, Slim Harpo i Tampa Red. A w 2020 roku powraca z nimi legendarny Junior Wells.

To będzie chyba debiut w bielszym odcieniu bluesa. No późny, bo późny, ale artystka na pewno będzie zadowolona, że słuchaczom tej audycji, a więc także i po naszej stronie Atlantyku, zostanie zaprezentowana. Nazywa się Erin Harp. Specjalizuje się w akustycznej prezentacji głównie starych, zasłużonych dla naszego cyklu bluesów. Występuje zarówno z zespołem, który nosi nazwę The Delta Swingers, jak i ze swoim partnerem Jimem Countrymanem. Album Meet Me in the Middle, wydany pod koniec 2020 roku, jest właśnie taką kameralną formą, na której Erin Harp głównie prezentuje się solo z gitarą, a od czasu do czasu towarzyszy jej wspomniany Jim Countryman. Płyta zawiera 10 nagrań i to są w dużej mierze jej własne kompozycje, ale nie stroni także od repertuaru C.P. Wallace czy Memphis Minnie, przy czym nawet tam, gdzie widnieje nazwisko Erin Harp jako artystki, która jest autorką tego utworu, brzmi to tak jak wiele utworów, które już w przeszłości zostały skomponowane. No ale tak to jest w naszym bluesowym kręgu, że jest on nieco kręgiem zamkniętym. Ważne, żeby to wszystko włożyć duszę i żeby to brzmiało prawdziwie, a do tego, żeby tekst mógł towarzyszyć muzyce w sposób organiczny. I myślę, że Erin Harp to się wszystko udało. Posłuchajmy dwóch nagrań własnej kompozycji Erin Harp zatytułowanej Hard Luck Woman, a następnie coś z repertuaru C.P. Wallace. Women Be Wise. Przed Państwem Erin Harp.

No wielokrotnie już zwierzałem się, że ten ocean muzyczny, który otacza nas, jest tak niekontrolowalny i tak bezdenny, że nie sposób ogarnąć to wszystko jednym rozumem, jednym uchem i jedną wrażliwością. I tak od czasu do czasu natykam się na wykonawców, którzy, jakby się wydawało, powinni być mi znani już od wielu, wielu lat, no bo przecież w tym bluesie siedzę i go kocham i się specjalizuję. A tymczasem taki David Michael Miller, który no nie jest artystą jakimś najmłodszym i bez dorobku, nagle odkrył mi się, i to dosyć przypadkowo, wtedy, kiedy poszukiwałem dla innej audycji utworu, który nawiązywałby do hasła towarzyszącego temu właśnie programowi. I w ten sposób trafiłem na Davida Michaela Millera, związanego ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, bardzo sprawnego gitarzysty elektrycznego, także jeśli chodzi o slide, świetnie śpiewającego, ma także niezłe pomysły kompozytorskie i to wszystko jakoś dotychczas do mnie nie docierało. No ale szczęśliwie dotarło i dzięki temu mogę się z Państwem podzielić świetnymi bluesowymi elektrycznymi nagraniami Davida Michaela Millera z albumu Same Soil. To już 5 lat temu wydana płyta, ale przecież coż to jest 5 lat w kontekście bluesowej tradycji. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa 3 nagrania Davida Michaela Millera. All the Blues to You, czyli cały blues dla ciebie, Born to Lose i Too Early in the Morning. To są wszystko jego własne kompozycje i jak już mówiłem, pochodzą z albumu zatytułowanego Same Soil. Swoją gitarowo-wokalno-bluesową sztukę prezentuje David Michael Miller. Był to pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Płyta tygodnia Radia Baobab. W tym tygodniu naszą płytą jest płyta Galactic. Galactic to formacja nowoorleańska, a płyta nosi tytuł Yaka May. Jest to muzyka nowoorleańska, ale jak słusznie pisze w swoich liner notes Ned Sublet, to nie jest płyta nowoorleańska twojego dziadka. To jest próba powiązania współczesnego hip-hopu z tradycją muzyki nowoorleańskiej, co, jak się okazuje, jest możliwe, żywe i prawdziwe w wykonaniu ludzi pochodzących z Nowego Orleanu, w każdym razie tam tworzących. Bo Galactic to kwintet w składzie Ben Elman harmonijki i instrumenty dęte, Robert Mercurio bass, Stanton Moore perkusja i instrumenty perkusyjne, Jeff Raines gitara i Rich Fogel instrumenty klawiszowe. No a do tego dochodzi mnóstwo fantastycznych gości, a wśród nich odnajdujemy słynne Rebirth Brass Band, Irmę Thomas, Big Chief Beau Dolisa, Alena Toussainta, trombon Shortego, Josha Cohena, Glenna Davisa Andrewsa, Waltera Wolfmana Washingtona. No i to wszystko razem daje mieszankę czegoś niespotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublet, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Yaka May.

Nowaliki spod baobabu. To są nowaliki, które nie kłaniają się porą roku i modą, bo to są nowaliki spod baobabu, których można słuchać wtedy, kiedy ma się ochotę, albo wtedy, kiedy się trafi na taką właśnie audycję w Radiu Baobab. I tutaj mam apel do tych z Państwa, którzy trafią na tę audycję nie wtedy, kiedy ona ma swoją premierową emisję, ale wtedy, kiedy właśnie dotrze do Państwa uszu. Otóż zawsze mniej więcej lokalizuję czasowo, kiedy one powstają i myślę, że jeżeli po na przykład 140 latach ktoś z naszych patronek czy patronów, słuchaczek czy słuchaczy natknie się na to właśnie wydanie nowalijek spod baobabu, być może z zainteresowaniem wówczas stwierdzi, czy któraś z tych nowalijek przetrwała owe sto kilkadziesiąt lat, czy też zestarzała się niemiłosiernie. Będę bardzo śledził za te 140 lat donosy słuchaczek i słuchaczy i będę za nie bardzo, bardzo wdzięczny. A na razie przechodzimy do nowalijek, które pochodzą z końca sierpnia 2021 roku. Pierwsza nowalijka, którą myślałem, że ogłoszę z radością i zachwytem, no, jest pod tym względem nieco wątpliwa. Eric Clapton nagrał właśnie świeżutko piosenkę zatytułowaną This Head Gotta Stop, czyli To Trzeba Zatrzymać. O co trzeba zatrzymać? Ano trzeba zatrzymać wszystko to, co sprawia, że ludzie separują się od siebie ze względu na nieszczęście covidowe. Jak Państwo może wiedzą, Sir Eric Clapton miał bardzo nieprzyjemną przygodę ze swoją szczepionkową historią, mianowicie po tych zabiegach doznał pewnego uszczerbku czasowego na szczęście swojej kondycji ruchowej, miał problemy z kończynami, doszedł do siebie, ale ma, zdaje się, jakoś bardzo delikatnie rzecz mówiąc, niechętny stosunek do tych szczepionkowych zabiegów, a dodatkowo jeszcze, i tutaj jest w porozumieniu, że tak powiem, polityczno-społecznym z Vanem Morrisonem, uważa, że nie należy ograniczać dostępu społeczeństwu niezaszczepionemu do jego koncertów. I już ogłosił, że nie będzie występował w miejscach, gdzie właśnie będzie obowiązywała owa segregacja, czyli że będą wpuszczani tylko ci słuchacze, którzy są albo zaszczepieni, albo mają specjalne zaświadczenia. I właśnie temu też jest poświęcona nowa piosenka This Has Gotta Stop. Ciekaw jestem Państwa opinii.

Po Ericu Claptonie kolejny faworyt naszych wszystkich audycji, mówię naszych w Radiu Baobab, czyli Fantastic Negrito, który skojarzył swoje siły artystyczne z Miko Marx. Dotychczas nieznana mi to była artystka. Okazuje się, że jest to utalentowana wokalistka, także gitarzystka. Prowadzi własny zespół The Resurrectors. Przez czas jakiś jako osoba dużo młodsza przebywała w Chicago i tam nasiąkała tamtejszymi nutkami około bluesowymi, no a teraz jest w Oakland w Kalifornii i właśnie pewnie dlatego skojarzyła swoje drogi artystyczne z Fantastic Negrito, bo jak wiadomo, on tam właśnie głównie działa. No i właśnie teraz nagrali piosenkę. Nosi ona tytuł Rolling Through California i bardzo mi się podoba, a brzmi tak.

Skoro już odkryłem dzięki Fantastic Negrito Miko Marx, to chciałbym podzielić się tym odkryciem także z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Bo w 2021 roku, no nieco wcześniej, już przed sierpniem, ukazał się album Miko Marx and the Resurrectors, zatytułowany Our Country. No i teraz proszę posłuchać, jak brzmią dwa nagrania z tego właśnie albumu, które Miko Marx poświęca dosyć istotnemu, jak sądzę, w jej żywocie tematowi, czyli winu. Otóż pierwszy utwór Pour Another Glass, czyli nalej mi jeszcze kieliszek, a drugi Water to Wine, czyli woda do wina. Niby o tym samym, ale podejście jednak trochę inne. Oto Miko Marx and the Resurrectors.

Kolejna nowalijka z końca sierpnia 2021 roku jest nowalijką historyczną. Otóż Marianne Faithfull zademonstrowała swoje nagrania z festiwali w Montreux. Występowała tam wielokrotnie, no i dokonała teraz wyboru według siebie najlepszych z kilkunastu lat nagrań i pomieściła je na płycie, która nawiązuje do jej koncertów na owym słynnym

0: Europejskim Festiwalu. Z tego zestawu wybrałem dwa utwory. Jedna piosenka, jak Marianne Faithfull mówi, bardzo rzadko przez nią wykonywana, a ja ją pamiętam z okresu, kiedy Marianne debiutowała jako wokalistka. Mówię o utworze Come and Stay with Me. No a do tego będzie jeszcze chyba jeden z jej najsłynniejszych utworów, czyli Broken English. Oto Marianne Faithfull live z festiwalu w Montreux.
1: Now I'm going to do a song which I haven't done for 35 years, but it's so pretty. We love it. I can't understand why I didn't do it before, but there we are. You've been very good, I must say. Come with me all this way.

Następna nowa lirika będzie jednocześnie chyba debiutem tej artystki, nie tylko w Nowalijkach, ale myślę, że we wszystkich audycjach Radia Baobab. Nazywa się Dakota Jones i taką też nazwę przybrał zespół, w którym ta wokalistka występuje. To jest formacja z okolic Nowego Jorku, ale przecież Nowy Jork nie ucieka od nutek około bluesowych i tak też rzeczy się mają na albumie zatytułowanym Black Light, firmowanym przez Dakota Jones. Z tej płytki dwie nowalijki, I Did It To Myself i Medicine. Dakota Jones.

Z dużą radością też na końcu lata 2021 roku odnotowuję nowy album Southern Avenue, miłego zespołu, który debiutował w Polsce na Suwałki Blues Festival, potem odbywał trasę po naszym kraju, no a także mieliśmy okazję transmitować w takim radiu, którego już w zasadzie nie ma, jego żywy koncert wprost z Chorzowskiej Sztygarki. No i teraz Southern Avenue prezentuje swój nowy album zatytułowany Be the Love You Want. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór zatytułowany Move into the Light, Southern Avenue.

No i kolejny debiut w tej audycji, Mary Ann Casale. Debiut pod jej własną firmą, bo myślę, że mogliśmy ją słyszeć w chórkach na nagraniach Tassa Crew, ale oczywiście chórek to nie to samo, co własne solowe przedsięwzięcie. Album Mary Ann Casale nosi tytuł Restless Heart i oto z tej płytki jej głęboki alt, trochę przypominający czasami głos naszej znakomitej Magdy Piskorczyk, w utworach Threads of Time i One More Hour. Mary Ann Casale.

sporo było kobiecych głosów w Nowalikach spod Baobabu, więc teraz pora na męskie, głębokie głosy. A to za sprawą kolejnej Nowaliki zapowiadającej jubileuszowy album grupy Asleep at the Wheel. Na swoje 50-lecie Asleep at the Wheel, a w zasadzie Ray Benson, bo on odpowiada za całość, postanowił ułożyć album zatytułowany Half a Hundred Years, czyli połowa stulecia. Już jeden numer z tej płyty planowanej prezentowałem, no a dziś kolejny. I to będzie dosyć znany kantrowy przebój Take Me Back to Tulsa, w którym obok Asleep at the Wheel i Raya Bensona usłyszymy Georgia Straita i Willie'ego Nelsona. Take me back to Tulsa.

No i już tak na koniec końców tego wydania Nowali Expod Baobabu nagranie artysty, który też chyba rozpoczyna swoją triumfalną ścieżkę muzyczną w audycjach Radia Baobab, nazywa się Seth James. I do jego płytki będę wracał pewnie w innych audycjach, bo spodobała mi się ona bardzo. Nosi tytuł Different Head i przypomina mi bardzo dokonania Delberta McClintona, z którym zresztą Seth James występował i do inspiracji, którego muzyką się przyznaje. A na razie posłuchajmy na zakończenie tych nowalijek Setha Jamesa w kompozycji J.J. Cale'a zatytułowanej Raising Cain. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, wita Jan Chojnacki. To będzie audycja, która świadczy o niezwykłej aktywności naszych słuchaczek i słuchaczy, a konkretnie w tym przypadku słuchacza, czyli jednocześnie patrona. No to należą mu się fanfary.

Fanfary dla patrona. Patronem, który jest współautorem tej audycji, jest pan Sebastian Olszewski, który od czasu do czasu przysyła mi informacje o swojej aktywności koncertowej, to znaczy aktywności słuchacza, bo jest fanem muzyki i od czasu do czasu, a wydaje się, że nawet dosyć często, uczestniczy w różnych wspaniałych koncertowych wydarzeniach. I tak też było w przypadku jego kontaktu z moim również bardzo szanowanym zespołem, czyli The Teskey Brothers. Na koncercie The Teskey Brothers pan Sebastian był w Berlinie. I od Teskey Brothers chciał pan Sebastian rozpocząć prezentację swoich fascynacji muzycznych, ale kiedy przysłał mi swój program, to okazało się, że moglibyśmy z tych utworów złożyć dwie pełne audycje, a może i trochę więcej. No bo też pan Sebastian jest fanem nagrań koncertowych, a one zazwyczaj są dosyć długie, czyli tak zwane bluesowe longiery. Po krótkich negocjacjach udało mi się uzyskać od pana Sebastiana zgodę na nieco krótszą playlistę, zawierającą i tak niewiele, bo raptem 6 nagrań, długich nagrań. Dlatego też nie będę już zbytnio gaworzył, a niech czas antenowy wypełnią nagrania. Pierwsze to fantastyczny, zresztą wszystkie są fantastyczne, liryczno-bluesowy, acz bardzo dynamiczny utwór miłosny Stevie'ego Ray'a Vaughana, Life Without You, oczywiście w wersji koncertowej.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadhams on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. This is Double Trouble. I guarantee.
1: Wspominałem, że autor dzisiejszego programu, pan Sebastian Olszewski, jest częstym gościem na koncertach. No ale na koncercie tego artysty nie mógł być, bo Roy Buchanan, który za chwileczkę zaprezentuje swój utwór zatytułowany Roy's Blues, odszedł już dosyć dawno z tego świata. A zainteresowanie pana Sebastiana jego muzyką świadczy o niezwykle wyrobionym guście, zwłaszcza jeśli chodzi o gitarę bluesową, bo Roy Buchanan mistrzem w tym zakresie był. A zatem Roy's Blues, Roy Buchanan.

Myślę, że pan Sebastian bywał także na koncertach Government Mule. Stąd też nagranie Government Mule znalazło się na jego playliście. Chociaż szczerze powiem, że gdybym ja wybierał utwory Government Mule, to poszedłbym ścieżką bardziej bluesową. No ale pan Sebastian proponuje Government Mule z tego czasu, kiedy zajęli się twórczością Pink Floyd. I oto w ich wykonaniu Shine On You Crazy Diamond.

Wśród faworytów obsługujących sześć strun, faworytów pana Sebastiana, jest także Gary Moore, z którym, jak mi napisał, wiąże się drobna rodzinna anegdota. Otóż żona pana Sebastiana, pani Sylwia, jakoś nie zawsze sygnalizuje swój zachwyt muzyką Gary'ego Moore'a, na co pan Sebastian reaguje miłym stwierdzeniem, że wydaje się mu, iż pani Sylwia jest fizycznie podobna do Gary'ego Moore'a. Co, jak napisał pan Sebastian, sprawia jeszcze większą niechęć małżonki do tego artysty. No ale skoro tak sobie rodzinnie zaplanował, to teraz zapraszam na dwa występy Gary'ego Moore'a. Pierwszy to będzie występ gościnny, kiedy to Gary Moore dołączył do Johna Mayella i jego Blues Breakers podczas Montreux Jazz Festival w 2008 roku i oto jak wspólnie zagrali słynne So Many Roads.

Aż mi się wierzyć nie chce, że pani Sylwia, żona pana Sebastiana, nie lubi Garego Mora. No bo jakżeż można nie lubić takiego pięknego brzmienia gitary, jaki prezentuje Gary Moore w tym nagraniu. Need your love so bad.

Na tej pierwszej oryginalnej liście utworów, które zaproponował nasz patron, pan Sebastian Olszewski, były aż dwa nagrania The Teskey Brothers, których koncert wywarł wielkie wrażenie na naszym patronie. Tak jak już mówiłem na wstępie, musieliśmy z kilku jego propozycji zrezygnować. No ale na koniec są The Teskey Brothers i ich wersja Lennonowego Jealous Guy z koncertu w australijskim Forum. To był pierwszy odcień bluesa, którego program ułożył nasz patron, pan Sebastian Olszewski, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Żeligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Zainspirowani plebiscytem Blue Stop 2020, który dopiero co zaskoczył nas swoimi wynikami, postanowiliśmy przedstawić tutaj utwory niektórych laureatów, ale nie tych z pierwszych miejsc, bo to byłoby bardzo nudne, ale właśnie tych trochę mniej oczywistych.
2: Tym bardziej, że właściwie żaden z zespołów i wykonawców, których dzisiaj zaprezentujemy, nie pojawił się w naszej audycji dotychczas, dlatego też...
3: Nie jest to do końca prawdą, bo kilkoro tych wykonawców już przewijało się przez nasze audycje. Może teraz Sosnowski nie pamięta, ale na pewno nie były to te numery. A zaczynamy od grudziąckiego zespołu, który nazywa się Bastard Brothers. Zajęli 4. miejsce w kategorii Odkrycie Roku. W mojej opinii zdecydowanie za nisko. Zasługują na więcej. Posłuchajmy ich utworu zatytułowanego Bang Bang.

0: Bardzo kibicuję chłopakom i dziękuję bardzo Rafałowi Marczakowi z audycji Wszystkie Stany Bluesa, dzięki któremu poznałam ten zespół. I jeszcze chciałabym tylko zapytać was, rzucić taką kwestię, może jacyś artyści nas słuchają. Dlaczego, jeżeli wasze utwory są na Spotify'u, nie ma ich na YouTubie, albo na przykład jeżeli są na YouTubie, to nie ma ich na Spotify'u? Czemu tak jest? Muszę wam zwrócić uwagę, że ludzie, czasami to są zupełnie inni odbiorcy. Niektórzy słuchają YouTube'a, a niektórzy Spotify'a i szkoda bardzo tych kawałków, bo jest tak właśnie z utworem Bang Bang. Niestety nie pojawi się na naszej playliście barszczowej, bo po prostu jest tylko na YouTube.
1: Warto słuchać się Góreckiej, ponieważ słuchając się Góreckiej, zbiory miodu w sierpniu są zdecydowanie wyższe, jeżeli wszelkim uwagom się poddajemy. Ale tutaj już tak zupełnie na poważnie. Ja osobiście uważam, że zespół ten, a szczególnie wokalista Pastard Brothers, powinien się zdecydowanie pojawić na wysokim miejscu w kategorii wokalista roku. Poza tym, nie wiem jak ty, Górecka, moja ulubiona, ale uważam, że brzmienie tego bendu to jest absolutny świat.
0: Światowy poziom.
1: Równie światowy poziom prezentuje drugi zespół, który chcielibyśmy dzisiaj państwu zaprezentować, czyli Silesian Hammond Group. Górecka doskonale o tym wie, ale przez ostatnie 2 lata miałem absolutnego fioła, jak mawia mój ojciec, na punkcie dobrze brzmiącego Hammonda, a jak państwo już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to na pewno za chwilę się przekonacie. Ten zespół to jest niesamowicie brzmiący band. Silesian Hammond Group w piosence Empty Heart.

Potwierdzam, nie zaprzeczam. Miał Fioła na punkcie Hammonda. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Odkrycie roku, miejsce drugie, zajął zespół Ornery Broad. Babskie trio, fantastyczne. Kwiatkowska, Wolski i Sicińska. Wspaniałe, utalentowane, muzykalne dziewczyny. I trzeba też tutaj dodać, że Natalka Kwiatkowska po raz kolejny została dostrzeżona w kategorii wokalistka roku, tym razem na czwartej pozycji. I tutaj znowu to samo, wracam do mojego problemu z wspaniałymi, zdolnymi, bluesowymi bandami z naszego kraju. Dziewczęta, gdzie mogę kupić waszą płytę? Bardzo chciałam to zrobić, nie byłam w stanie. A podobno wyszła płyta Ornery Broads. Jeżeli ktoś do kogoś z was ta płyta dotarła i wiecie, jak ją kupić, bardzo prosimy o cynk w komentarzu. A tymczasem utwór Trouble So Hard w wykonaniu naszych trudnych bab, jak same o sobie mówią.

0: ale co to są w ogóle za głosy? Niesamowite dziewczyny. Ja też chcę płytę.
1: No mówiłam, mówiłam. I myślę, że nie jesteśmy jedyni. Nadal tkwimy w kategorii odkrycie roku. Tym razem na 5. miejscu. Dość nieoczywisty, jak na scenę bluesową, zespół Funk Da System. Ogromny skład w ogóle. I jest to dla mnie też odkrycie, bo nie znałam tego zespołu. Tym razem wysłuchamy utworu wykonanego w duecie z Paprodziadem, czyli wokalistą zespołu Wonky One. A utwór nosi tytuł Surferzy na fali entuzjazmu.

nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy.

0: Kolejny zespół to był jeden z tych zespołów, który był nominowany w plebiscycie Bluestop 2020 podwójnie. Chodzi tutaj o zespół Blues Junkies, który zajął 4. miejsce w kategorii zespół roku, a wokalistka wspaniała Natala Abramowicz zajęła 5. miejsce w kategorii wokalistka roku.
1: Ja jestem zachwycona Natalą, ona po prostu śpiewa tak przepięknie, że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to dalej pójdzie i też bardzo kibicuję Blues Junkers. Nie wiem, jak ty, Sosnowski.
0: No ja mam nadzieję, że Natala, nawet jeżeli będzie tworzyć muzykę w postaci solowej, to zespół mimo wszystko nie rozpadnie się, ponieważ ta płyta jest naprawdę bardzo fajna i...
1: Nie przypomina ci czasami Natala trochę Amy Winehouse, na przykład jak śpiewa?
0: Tak, zdecydowanie, ale tam te odniesienia można by było bardzo długo rozmawiać, a my tego...
1: No tak, ale to odnosić się to jedno, ale potrafić się tak pięknie odnieść, to naprawdę szacunek.
0: Ja nie odnoszę się, ponieważ nie potrafię. Dlatego też chciałbym Państwu zaproponować piosenkę zespołu Blues Junkers zatytułowaną Stranger's Eyes.

Teraz będzie bardzo oczywisty wybór. Mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe, ale Kraków Street Band po prostu nigdy za wiele. Muszę się też Państwu przyznać, że ostatnio dotarł do mnie link z archiwalnym koncertem Kraków Street Band na Pomoście, który został zakończony tym, że po kolei każdy z członków zespołu wskakiwał do wody i odpływali. Kraków Street Band w tym roku uplasował się na 5. miejscu jako zespół, a Łukasz Wiśniewski wylądował na 3. miejscu jako wokalista roku. A ponieważ chłopaków kochamy najbardziej na świecie na żywo, to z płyty Live, wydanej w ubiegłym roku, proponujemy The Wheels Are Spinning.

Teraz chciałbym zaproponować zespół pewnego pianisty, którego Państwo wszyscy doskonale znacie, ale tenże pianista, czyli Bartłomiej Szupiński, po raz kolejny, i nie jest to żadne zaskoczenie, zajął pierwsze miejsce w plebiscycie jako najlepszy pianista bluesowy roku. Tutaj chciałem zaproponować piosenkę jego zespołu Smooth Gentleman, a piosenka nosi tytuł If You Want to Know.

0: Chciałabym jeszcze dodać, że Smooth Gentlemen zajęli trzecie miejsce w kategorii zespół.
1: A teraz odkrycie, przynajmniej moje, z zeszłego roku, czyli dziewczyna o absolutnie niepowtarzalnym zakresie i barwie głosu. Mówi o sobie Łapka, a tak naprawdę to Agnieszka Łapka, która jako wokalistka zajęła drugie miejsce, natomiast jej płyta Zwierzopiór zajęła piąte miejsce w plebiscycie. Przed Państwem Agnieszka Łapka w piosence Prowadź kochana.

0: Ostatnio wspominałem o biografii Arety Franklin, którą wciąż czytam, ponieważ jest niezwykle długa, a David Rich jednak mimo wszystko trochę przynudza.
1: To prawda, w związku z tym łazienka jest czasami zajęta dłużej niż ustawa przewiduje.
0: Nie zdradzaj naszych sekretów. Doskonale zgrała mi się nominacja Joanny Knitter i czwarte miejsce, które zajęła w kategorii wokalistka roku. Specjalnie dla Państwa Joanna Knitter, Chain of Fools, z płyty Areta.

0: A teraz będzie bardzo kontrowersyjny wybór, ale to dlatego, że no, jak to w barszczu, trzeba trochę zamieszać, prawda? To był suchar? Czy nie?
1: Daleko było do tego sucharu. Myślę, że to była w kategorii sucharów jeszcze niewypieczona bułeczka.
0: Niech będzie. A przechodząc do rzeczy, chciałam jakoś uhonorować Sebastiana Riddla, który zajął 5. miejsce jako wokalista roku i którego bardzo, bardzo cenię, ale nie chciałam, żeby to było zbyt oczywiste, dlatego wybrałam jego utwór, który stworzył razem z raperem Kę Kę. Drogi tato, polecam słuchać się w tekst, bo jest bardzo poruszający.

0: Dzisiejszą nietypową audycję chcielibyśmy zakończyć utworem, w którym występują dwaj laureaci, a jednocześnie bardzo bliscy naszym serduszkom muzycy, a chodzi tutaj o zwycięzcę w kategorii harmonika i drugiego zwycięzcę w kategorii inny instrument. Mówimy tu o Michale Kielaku i Janku Gałachu.
1: Normalnie nie powinno ich być w tej audycji, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Stoją najwyżej na pudle w swoich kategoriach, ale akurat mamy taki piękny ich wspólny numer, nie tak znany, w którym występują obydwaj, bo jest to utwór zagrany w ramach projektu Czarny Pies, a nosi on tytuł Ontario. Moglibyśmy tak zażartować, że dzisiejszą audycję sponsorował kwartalnik Twój Plus. Oczywiście to takie żarty, ale bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że w ogóle kwartalnik Twój Blues taki temat podejmuje i że nieustraszenie od wielu już lat organizuje ten plebiscyt. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną i dziką przyjemnością prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Bielszy odcień bluesa i zaczynamy dziarsko i bez gadania.

Ten dziarski wstęp to oczywiście jeden z największych przebojów grupy Manfred Mann z 1964 roku. Ale nie byłoby tego przeboju i nie byłoby tej sławnej melodyjki, gdyby nie współautor tego utworu, no i co tu dużo mówić, główny jego wykonawca, czyli Paul Jones. Wokalista, harmonikarz, w tym przypadku także współkompozytor tego utworu. I to będzie audycja poświęcona Paulowi Jonesowi, artyście, który w 2022 roku skończył 80 lat. Wygląda, jakby miał tych lat 50 parę, albo może i mniej. Jest nadal czynny, nadal świetnie śpiewa, świetnie gra na harmonijce. No i nie stroni od występów publicznych. Chociaż podobno w 2022 roku odbył się ostatni koncert grupy The Blues Band, kończący ich też podobno ostatnią już trasę koncertową. Ale ileż było tych ostatnich tras koncertowych wielu słynnych artystów w przeszłości? Niezliczona liczba, więc miejmy nadzieję, że może i tym razem to się nie ziści. We wrześniu 2022 roku ukazał się album zatytułowany krótko i dosadnie The Blues, a firmowany jest przez Paula Jonesa. Jest to zestaw kilkunastu nagrań Paula Jonesa z jego prawie 60-letniej kariery. Sądzę, że według jego wyboru. Ale kiedy posłuchałem sobie tego albumu, to pomyślałem sobie, ojej, ileż tu pięknych bluesowych nagrań brakuje. Więc postanowiłem dołączyć do tej oryginalnej płyty Paula Jonesa kilkanaście moich własnych pomysłów z jego repertuaru, bo też jest to artysta, z którym jestem bardzo sentymentalnie związany. O tych sentymentach pewnie będę jeszcze opowiadał. No a teraz przejdźmy do muzyki. Jednakowoż skorzystam z nagrania, które otwiera ową płytę The Blues, bo jest to nagranie, które nie znalazło się w tej właśnie formie na żadnym wcześniejszym albumie zespołu Manfred Mann, w związku z czym warto sobie je przywołać do sentymentalnej pamięci. Nosi ono tytuł Without You i pochodzi z 1964 roku. Just a hunk of steel, yeah, just a plank of wood.

W tym samym 1964 roku, w którym powstało nagranie Without You, Paul Jones nagrał kilka utworów wspólnie z zespołem The Powerhouse, a w zasadzie z zespołem Eric Clapton and The Powerhouse. W tym zestawie muzycznym obok Claptona było kilku innych jeszcze bardzo później słynnych artystów. No ale my się zajmujemy w tej audycji Paulem Jonesem. Posłuchajmy zatem, jak on, jego harmonika brzmią z gitarą Claptona i z zespołem The Powerhouse. I Want to Know

Oryginalna płyta Paula Jonesa zatytułowana The Blues przywołuje kilka bluesowych nagrań z okresu współpracy Paula z grupą Manfred Mann, ale nie zawiera utworu, który ja szczególnie sobie ulubiłem jako bluesowy znacznik w fonografii zespołu Manfred Mann. To kompozycja przyjaciela Toma Jonesa, Toma McGuinnessa, zatytułowana LSD.

Paul Jones razem ze swoją harmoniką był wielokrotnie wykorzystywany przez znaczące postaci brytyjskiej sceny muzycznej w latach 70., a zresztą potem i 80., i 90., i do dziś. A takim znaczącym z mojego punktu słyszenia momentem był rok 1978, w którym to Alexis Korner, słynny współojciec brytyjskiego bluesa, obchodził swoje 50. urodziny i z tej okazji postanowiono nagrać płytę. Płytę, do której mieli się dołożyć różni jego wielbiciele i współpracownicy z przeszłości, i powstał z tego album zatytułowany po prostu The Party Album. No tak, bo też jest to taka troszkę imprezowa płyta. Imprezowa w tym sensie, że nagrania do niej nie obsadzone były jakimiś specjalnymi próbami i przygotowaniami. Ot przyszli koledzy, Alexis coś tam zarządził i zagrali. Z tych 11 nagrań, które znalazły się na albumie The Party Album, wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli taki jeden z najbardziej podstawowych standardów bluesowych ogrywanych przez większość artystów związanych z bluesem w Wielkiej Brytanii, czyli The Stormy Monday Blues. Nagranie to wyłania się z takiej nicości, czyli z tak zwanego wycichu, czyli zapewne początek był niezbyt obiecujący i dopiero

Insem na przykład. No a do tego jeszcze zestaw następujący. Chris Farlow śpiew, Duffy Power harmonika ustna, Eric Clapton gitara elektryczna, Neil Ford druga gitara i Paul Jones harmonika ustna. Jam session z albumu poświęconego 50. urodzinom Alexisa Cornera.

W tym samym 1978 roku ukazał się album Jerry'ego Rafferty'ego zatytułowany City to City. Jest tutaj utwór tytułowy, w którym słyszymy harmonikę Paula Jonesa. I to jest właśnie przykład na to, jak jego harmonika potrafiła uruchomić bluesowe kołysanie w nagraniach utworów, które z założenia no niekoniecznie były bardzo głęboko korzeniami w bluesie osadzone. Ale w tym przypadku tak się właśnie stało dzięki harmonijce Paula Jonesa. City to City, Jerry Rafferty i Paul Jones.

Ta wykonawczyni wydaje się być odległa od bluesowych korzeni, ale każdy, kto dobrze zna jej repertuar i jej fonografię, wie, że zdarzają się wśród wielu jej nagrań także i te, które bluesowe kołysanie z sobą niosą. W 2005 roku, kiedy ukazał się album Piece by Piece, Cathy Melua pozyskała do współpracy w nagraniu Blues in the Night właśnie Paula Jonesa. No i proszę posłuchać, jak Cathy Melua z Paulem pięknie się bluesowo kołyszą. Blues in the Night.

Joe Bonamassa, amerykański wirtuoz i propagator bluesa, zawsze podkreślał, że jest pod wielkim wpływem tego, co wydarzało się w Wielkiej Brytanii w latach 60., czyli tego, co nazwano potem brytyjskim boomem bluesowym. Joe Bonamassa nagrał przecież płytę, nawet poświęconą temu okresowi. No a kiedy w 2009 roku zjawił się w Londynie, żeby zagrać w Royal Albert Hall, zaprosił dwóch znakomitych muzyków brytyjskich z tego właśnie okresu, o którym mówiłem, czyli Erica Claptona i właśnie Paula Jonesa. Oto Joe Bonamassa i Paul Jones na żywo z Royal Albert Hall w nagraniu Your Funeral, My Trial.

Paul Jones nie omieszkał odwdzięczyć się Joe Bonamassie i kiedy przygotowywał w 2015 roku swoją własną płytę zatytułowaną Suddenly I Like It, zaprosił też Joe do współpracy w jednym z nagrań. Nosi ono tytuł Beggar for the Blues, Paul Jones i Joe Bonamassa.

Na wspomnianym już albumie Suddenly I Like It jest kilkoro znajomych Paula Jonesa, którzy na co dzień z nim nie grają. Wśród nich jest także Jules Holland, znakomity prezenter telewizyjny, no ale przede wszystkim mistrz fortepianowego boogie. Oto Paul Jones i Jules Holland w Mountain Boogie.

0: No i znowu na chwilę wtrącę się w tę płytę oryginalną Paula Jonesa zatytułowaną The Blues, by przywołać jego dosyć okazjonalne nagranie zarejestrowane we Włoszech z włoskim bluesmenem Guido Toffoletti. Paul Jones chyba jakimś specjalnym sentymentem darzył to wydarzenie, bo to nagranie ma charakter wyjątkowo okazjonalny. Artyści zostali uchwyceni podczas koncertu, ale rzeczywiście, kiedy się dobrze w nie wsłuchać, to ma się wrażenie, że ci panowie, którzy grają, kochają bluesa i wiedzą, o co w bluesie chodzi. Paul Jones, Guido Toffoletti, Living for the Day.
1: This is a song about being away from your woman, as I am.

0: pociąg!
1: Kolejną ciekawostką, jaką postanowiłem przywołać w tym przeglądzie nagrań Paula Jonesa z innymi artystami, jest album zatytułowany 2020 Visions, czyli Wizje z 2020 roku. Album ten firmuje brytyjski artysta Stephen Dale Petit. Na tej płycie znalazło się Soul of the Man Blind Willego Johnsona, w którym usłyszymy Paula Jonesa, a dodatkową atrakcją jest udział wokalny Shimiki Copeland w tym nagraniu. A więc Stephen Dale Petit, Shimika Copeland i Paul Jones. Soul of a Man.

Wrócę teraz do tej mojej sympatii i sentymentu do Paula Jonesa. To jest niezwykła postać w muzycznym brytyjskim świecie, także ze względu na ogromną kulturę osobistą i powiedziałbym taką szlachetność w zachowaniu i w postępowaniu. Miałem możliwość kilkakrotnie spotkać Paula Jonesa i zawsze byłem pod ogromnym urokiem jego spokoju, jego uśmiechu i właśnie takiej niezwykłej kultury. Doświadczyłem tego także wówczas, kiedy zaprosiłem grupę The Blues Band z Paulem Jonesem na czele na koncert z okazji 25-lecia Pierwszego Odcienia Bluesa i teraz fragment tego koncertu chciałbym przypomnieć. To będzie solowy popis Paula Jonesa zatytułowany Resting on Jesus.

No i mam takie jedno nagranie, do którego pochodzę ze szczególną emocją i z ogromnym sentymentem. To jest nagranie kończące ów wspomniany już koncert 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa, w którym zespołowi The Blues Band towarzyszył zespół Jam. I w tym właśnie przyjacielskim składzie i w tej przyjacielskiej atmosferze zabrzmiało wówczas z okazji 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa słynne Sweet Home Chicago. Z nieustającymi ukłonami i pozdrowieniami dla Paula Jonesa tym razem rozstajemy się do następnego Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Żeligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa serdecznie i uniżenie.
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiejszy barszcz będzie smakował trochę nietypowo, ponieważ został doprawiony obficie syropem klonowym.
0: Co oznacza tylko i wyłącznie tyle, że z Rosji przenosimy się do naszej ulubionej poza Australią Kanady.
1: I rozpoczniemy chyba moją ulubioną wersję utworu Beatlesów Across the Universe w wykonaniu Rufusa Wainwrighta, który jest artystą pochodzenia kanadyjskiego.

0: Sosnowski, pamiętasz, jak oglądaliśmy no, kiedyś w telewizji koncert Rufusa Wainwrighta i wszyscy występowali w takich pasiastych piżamach?
1: Pamiętam to doskonale i to był doskonały również przykład na to, że sam ubiór jest równie ważny co muzyka, bo od razu zwróciliśmy na wykonawców swoją uwagę.
0: Tak, i to było moje chyba pierwsze zetknięcie z Rufusem Wainwrightem, a potem to już została mi ogromna słabość do tej postaci.
1: Jak Państwo zapewne wiecie, rynek muzyczny w Kanadzie jest niezwykle wielki, szeroki i przepastny. No i spotkaliśmy się z dużym wyzwaniem podczas wyboru piosenek do tej audycji, ponieważ...
0: Musieliśmy wyrzucać, powiedzmy to wprost. Musieliśmy wyrzucać, bo wszystkie utwory nie zmieściłyby się w naszej okołogodzinnej audycji.
1: Ja na pewno będę optował za tym, żebyśmy zrobili dogrywkę odnośnie kanadyjskich utworów. Najważniejszą nagrodą przemysłu fonograficznego w Kanadzie jest nagroda, która nazywa się Juno. W zeszłym roku nagrodę Juno w kategorii Roots Album of the Year otrzymał projekt, który nazywa się Lee Harvey Oswald. Na czele tego projektu stoi Tom Wilson, a początek kariery tegoż zespołu to 2009 rok. Lee Harvey Oswald w piosence Kingdom Come.

Kolejnym artystą, którego chciałabym Państwu zaprezentować, jest Sam Roberts i jego Sam Roberts Band, wielokrotny laureat Nagrody Juno i utwór z jego pierwszej płyty Brother Down.

Muzyka country w Kanadzie ma się niemal tak samo dobrze jak muzyka country w Stanach Zjednoczonych, a doskonałym przykładem tego jest Megan Patrick, która specjalnie dla Państwa zaśpiewa swój najnowszy singiel, czyli My First Car.

0: A teraz trochę pozytywnej, ale takiej rozleniwionej energii się tutaj pojawi. Takiego rodzaju muzyki, która wydaje mi się była dosyć popularna w 2020 roku. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że w 2020 roku właściwie na całym świecie było mało takiej energetycznej, pozytywnej muzyki, a jeżeli już była taka pozytywna, to raczej właśnie taka chilloutowa, taka troszeczkę funkująca, zauważyłeś to?
1: Zauważyłem.
0: No właśnie. I teraz będzie zespół, który stał się popularny przez jeden ze swoich utworów, do którego klip został nakręcony właśnie w czasach pandemicznych. Oni już wcześniej wydali płytę. Ale w minionym roku bardzo, bardzo zyskali. Coś widać zaskoczyło, kibicuję im, bo są niesłychanie pozytywni i nazywają się Fleece. A utwór nosi tytuł So Long.

A tu będzie kolejna zdolna dziewczyna z Kanady, ale przy tym polski akcent, bo Basia Bułat, jak słychać po jej nazwisku, Basia Bulat, jest polskiego pochodzenia, bardzo popularna w Kanadzie i właśnie w 2020 też wydała swoją nową płytę. I utwór z tej nowej płyty, singiel, nosi tytuł Your Girl.

0: A tak przy okazji, jakiś znasz takich bardzo słynnych kanadyjskich wykonawców, co do których miałabyś wątpliwości, że są z Kanady, albo w ogóle byś tego nie podejrzewała?
1: Dużo jest takich artystów, jak zaczęłam się przyglądać. Właśnie my tutaj takich oczywistości jak Neil Young, Feist czy Leonard Cohen państwu dzisiaj nie prezentujemy, bo to państwo znacie i może byłoby nudno, ale naprawdę ten rynek kanadyjski jest taki płodny, na tak wysokim poziomie. Niesamowicie wydaje mi się, że muzyka światowa bez Kanady no byłaby bardzo uboga.
0: Muzyka światowa bez Kanady leżałaby i kwiczała ostro. Ja bym do tej serii wykonawców dorzucił jeszcze mojego ulubionego Briana Adamsa. Bardzo się zdziwiłem, w sumie nie podejrzewałem, że zespół, który państwo na pewno znacie, czyli The Dead South, również pochodzi z Kanady, a dokładnie z Reginy w stanie Saskatchewan. Zagrają dla państwa swój największy chyba przebój, wielokrotnie pojawiający się w wielu filmach i serialach. In Hell Be In Good Company.

0: W związku z rynkiem kanadyjskim bardzo chciałem zaprezentować Państwu kolejną piosenkę zespołu Monster Truck, ale...
1: Ale ja to zrobię, bo ja jestem ogromną fanką tego artysty. Właśnie wokalista zespołu Monster Truck zrobił swój własny projekt muzyczny, który w mojej opinii jest chyba nawet ciekawszy niż to, co robi Monster Truck i naprawdę zasługuje na uwagę, ale nie wiem czemu jeszcze... Nie jest to tak popularne, jak powinno. I musimy to zmienić, proszę Państwa. A projekt jest o tyle ciekawy, że w piosence, którą zaraz Państwo usłyszycie, nie ma żadnych innych instrumentów niż głos, ale proszę posłuchać, jak to zostało zrobione. Utwór Lift Me Up wykonuje John Harvey and the Inner Demons.

0: Tutaj jeszcze możemy dodać, że było to oczywiście wykonanie zarejestrowane na żywo.
1: Właśnie, Monster Truck też moglibyśmy Państwu zaprezentować, ale niestety utwór trwa 6 minut i nie tym razem. Tym razem się nie zmieścił.
0: Prawie nie zjedliśmy razem śniadania w związku z wyrzuceniem tegoż utworu z naszej playlisty. Przejdziemy teraz do zespołu, który już dawno chciałem Państwu zaprezentować, ale jakoś nigdy nie było okazji. Chodzi o zespół The Big Wreck, również wielokrotnie nominowany i zdobywający nagrody Juno. Na czele zespołu stoi Ian Thornley, a piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać, nosi tytuł Locomotive.

A teraz będzie znowu trochę takich rockowych brzmień z Kanady i zespół The Treble z utworem No Secrets. They're for you.

przepaszna jest ilość wykonawców w poszczególnych gatunkach muzycznych w Kanadzie. Świetnie ma się również w tym kraju muzyka bluesowa, czego doskonałym przykładem jest Dawn Tyler Watson, która dla Państwa zaśpiewa piosenkę This and That.

Nie moglibyśmy pokazać Państwu muzyki kanadyjskiej bez przynajmniej jednego utworu w języku francuskim. W ogóle rynek francuskojęzyczny w Kanadzie, muzyczny, to jest coś zupełnie niemal odrębnego. Jest to też oddzielna kategoria w nagrodach Juno. Co ciekawe, jakby artyści śpiewający po francusku są bardziej zagarniani przez ten rynek francuski niż kanadyjski. Chciałabym Państwu pokazać taką młodą artystkę, która też w minionym roku wydała płytę i narobiła nią sporo hałasu. Nazywa się Klopelgak, a utwór nosi tytuł Remora.

A teraz chciałbym Państwu zaproponować kawałek, którego od kilku dni praktycznie nieprzerwanie słucham sobie w samochodzie. Nie wiem dlaczego, ale ta kanadyjska hardrockowo-metalowa muzyka niezwykle mi się podoba. Zagra dla Państwa zespół Cobra and the Lotus, a piosenka nosi tytuł Get the Fuck Out of Here.

0: tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniego kawałka, a tam bardzo znany w Kanadzie band, który przypomina nieco z wyglądu zespół ABBA albo na przykład zespół Ralfa Kamińskiego. Kilka lat mieli przerwę, a właśnie w tym roku 2020 wydali nową płytę. W ogóle zauważyłam, że ten rok 2020 sprawił, że sporo artystów, którzy mieli długą przerwę, jeżeli chodzi o nowe albumy, nagle zaczęło teraz wydawać płyty, więc może są też jakieś plusy.
1: Nie wiem, jak u innych. Ja widzę u siebie tylko taki plus, że nauczyłem się kilku nowych potraw. W sensie gotować kilku nowych potraw.
0: To prawda. Sosnowskiego mu się rozszerzył repertuar kulinarny. Wkrótce otworzy się gastronomia i kto wie, być może będzie można wpaść do Sosnowskiego na obiadek. I tym optymistycznym akcentem kończymy z zespołem The Tops i utworem I Feel Alive.
1: Obiecujemy, że w najbliższym czasie, o ile nasze audycje nie zostaną zdjęte z tej pięknej anteny, przeniesiemy się w cieplejsze rejony w związku z nadchodzącą wiosną. Muzykę dla Państwa z ogromną, jak zwykle, przyjemnością prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Witam Państwa uprzejmie w audycji, która nie ma tytułu, nie ma sygnału. Ma za to początek, który właśnie wybrzmiał. To była piosenka. Uwaga, tytuły są ważne. Bottle of Red Wine, butelka czerwonego wina. Nie siedzę w tym studiu zupełnie sam, obok mnie. Jeszcze śmieję, no.
1: Ja słucham, cóż to za niespodzianka. Ja nie wiedziałem, że ta piosenka się tak nazywa.
0: A widzisz? Aha. I takie same piosenki będą. Ten głos, który Państwo słyszą, przynależy do Marka Kondrata, którego udało nam się po paru próbach zwabić jednak tu do studia.
1: Nie, nie bądź taki, no tak się specjalnie nie starałeś.
0: Ale nie, że ty nie chciałeś, tak? Tylko że po prostu okoliczności powodowały.
1: Bardzo mi jest miło, jakby nie było.
0: No więc o to chodzi. I chciałbym od razu powiedzieć Państwu i wszystkim słuchającym, jeśli nie są Państwem, że nie będziemy rozmawiać ani o tym, co masz na warsztacie.
1: Nic nie mam.
0: Ani o tym, jak ci wyszła ostatnia premiera. Ani o niczym, tylko o tym, o czym różne pisma już poinformowały społeczeństwo, czyli o tym, że wino stało się ważnym dość elementem twojego życia. I to nie jako pijaka wyłącznie.
1: No, od tego też bym nie uciekał.
0: Tak? No, nie uciekajmy od tego, ale jako teoretyka, kogoś, kto postanowił w naszym absolutnie zacofanym pod tym względem kraju rozróżnić alkohole kartoflane, winne, w butelkach
1: żytniopochodne, takie przejrzystych, niebieskich i zielonych.
0: Stąd tytuł piosenki, którą wykonał Eric Clapton, butelka czerwonego wina. Pamiętasz, Marek, kiedy pierwszy raz cię zaciekawiło, dlaczego wino mniej kręci i dlaczego nie ma takiego smaku jak wódka?
1: Ja nigdy zacząć. Nie, nigdy tak nie myślałem.
0: Ale twój kontakt z alkoholem pierwszy, bo mój to był zgorzałą po prostu.
1: No zdecydowanie Kino Muranów, Sublokator, no wódka, ratafia. Chorowałem 3 dni, grzbietowym dotarłem do domu przy pomocy kolegi.
0: Ja niestety
1: kolegi.
0: Zwróciłem w windzie na ulicy Okulni.
1: No tak, to też.
0: No więc szliśmy tym tropem wschodnioeuropejskim, który właściwie powinien być samozagładą, w sensie smaku czegoś tam.
1: I podejrzewam, że jest. No już doszliśmy do takiego momentu, że możemy sobie z tego zdać sprawę i to nawet uzasadnić, powiedziałbym, że jesteśmy dzisiaj, no ostatni, epigonami jesteśmy, powiedziałbym, spożycia trunków mocnych w takiej ilości
0: i w tej formie, i przy takich
1: okazjach. Tak. Znaczy towarzyszą nam bracia ze wschodu i to na tym się właściwie ten świat wódczany kończy. Krótko mówiąc, ja nie jestem ortodoksem, ani ty, jak sądzę, i nie będziemy się wygłupiać do śledzika z jakimś tam czerwonym winem. Ale to nie o to chodzi. Tylko nie ma takich stołów dzisiaj, nie ma takiego obyczaju, nie ma takich nakryć, żeby do obiadu, do kolacji, już nie mówiąc o śniadaniu, no, pić wódkę.
0: No tak.
1: Wódkę się pije jako tak zwany digestive, czyli na zakończenie, poprawiający trawienie, taki zamykający całość, taki na pamięć.
0: Chociaż
1: że tak
0: trzeba powiedzieć, że ja mam doświadczenia dość ukierunkowane. W Ameryce pójście do baru na drinka nadal jest
1: ależ
0: obyczajem,
1: oczywiście.
0: Prawda?
1: Tylko to jest też co innego niż
0: jest
1: picie
0: to co
1: wódki.
0: Innego, tak, ale nie
1: to jest bar, który tak. U nas jest w ogóle zaklętą tajemnicą. Ja w swoich dokonaniach restauracyjnych w ogóle pomysł cały zaczynał się od baru. Zresztą pierwsza najpa moja, ta sama zresztą nazywa, i moich kolegów, znanych artystów, nazywała się Piano Bar, bo myśmy myśleli, że to jest fajnie, że w ogóle barman to jest taka instytucja, której powierza się no, takie tajemnice, których nie mówi się żonie, ani szefowi, ani nikomu innemu.
0: Bardzo szczególny wodzirej, do tego konfesjonał, do tego jeszcze coś.
1: Dyskretny, cierpliwy, taki, że obok ciebie obsłuży jeszcze 70 innych osób, bo znasz takie długie bary i to one mają 3 warstwy za sobą tych starających się o jakiś trunek. I on wszystko pamięta, co kto zamówił przed 15 minutami. I ich jest zazwyczaj 1, 2 w takim barze i dają sobie świetnie radę. Dzisiaj już nie ma, nie wiem czy zauważyłeś, papierosów w tych barach amerykańskich, co jest dla mnie szokiem kompletnym, bo do tego drinka, jak się nie unosi taka siekiera z dymu.
0: Jeśli nie było tego dymu, to w ogóle tak.
1: To nie był bar. Ale to jest bar, to jest co innego i ja rozumiem, że tam trudno jest pić wino, no bo to jest, nie ma specjalnie sensu, aczkolwiek bary francuskie na przykład, te bistro tak zwane, szybciutkie, tu
0: to
1: kawka,
0: znowu
1: a tu
0: tak.
1: Ballon rouge albo ballon blanc. No,
0: I to każdej wszyscy... porze dnia, to nie jest żadne takie...
1: Nie, absolutnie. południu się wchodzi, albo gdzieś no. Bastis, wszystko ma takie swoje uzasadnienie. Natomiast woda to jest coś takiego, wiesz, ja rozumiem imperatyw wódki, który zaistniał u nas, że to trzeba bardzo szybko się wznieść w stan baśniowy i człowiek jest wtedy taki inteligentny, błyskotliwy, ma doskonałe poczucie humoru, trochę wytrzaska się po pysku z interlokutorem, albo bo to natychmiast, wycałuje. Albo wycałuje, że zapłacze, jak usłyszy piosenkę radziecką najlepiej.
0: A później padnie.
1: A potem padnie, choruje trzy dni, to trzeba jakoś wzmocnić, potem leciutko zaklinować i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, ale wracam do pytania wyjściowego, że powinniśmy teraz może muzycznie troszkę przerwę zrobić. Zaskoczę cię, bo znowu będzie na temat piosenka. Jej tytuł, nie wiem, czy tego instrumentu wam nie brakuje w twoich restauracjach i barach, stalowej gitary, bo tytuł piosenki brzmi stalowa gitara i kieliszek wina.
1: Coś mi chodzi po głowie.
0: No posłuchaj.

0: No więc ustaliliśmy, że nie ma jeszcze stalowej gitary w twoich lokalach.
1: Nie ma stalowej gitary, nie ma już moich lokali już z tego powodu. Bada, to będę tam prowadził lokale, jak gitary nie mam.
0: No to prawda. Ale Marek, wracamy.
1: Yes.
0: Byłeś młodym człowiekiem, poznałeś smak wody, poznałeś smak tego, co nazywano winem, czyli tych koszmarnych wynalazków różnych, nie będziemy już pastwić nad tym. I czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z prawdziwym winem?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Czy to było przyjemne?
1: O tym mówiłem, to było bardzo miłe, tak? Okoliczności były, bo do wina muszą być okoliczności, ono wtedy różnie smakuje. Jak w złym towarzystwie pijesz wino, to ono ci nie tak dobrze smakuje. Nie ma takiego obiektywnego smaku wina. Nawet ta sama butelka, ten sam tytuł.
0: To prawda.
1: Do matury, tak. Maturę zdałem i ze swoją obecną żoną, wtedy dziewczyną i z przyjacielem. Zawsze chodziłem we trójkę, bardzo nowatorski. I na kamiennych schodkach u pani Piętakowej obstarowaliśmy sobie po karczce. I takie wino tunezyjskie Gellala.
0: Ale w tym wyjąłeś mi to z ucha.
1: Pamiętasz, Gellala. I to było bardzo porządne, że jakieś pewnie jedno szczepówka taka. I to mi smakowało, wszystko razem się zgadzało. Ale nie miałem wtedy żadnych pomysłów winnych, tylko po prostu ten smak wpadł, rozumiesz? Wpadł i była z tego rozkosz, zgadzało się to z jedzeniem, zgadzało się z towarzystwem. Miało też swoje procenty, nikt się nie zataczał, kurczę, ale było miło po prostu. I tak mi ten kot wszedł, ale ja ci coś powiem. Wino w zasadzie, możemy o nim mówić długo, bo to jest taka dziedzina, że hej, nie ma końca. Natomiast to jest pretekst tak na dobrą sprawę. Bardzo dobry, bardzo dobry. Najlepszy, jaki udało mi się znaleźć w życiu. Do tego, żeby się oddalić w jakimś sensie. W tę stronę, o której zawsze przez całe życie marzyłem. Żeby to było uniwersalne i na miarę, że tak powiem, mojej wrażliwości, inteligencji i potrzeb. I żebym się tak zaczepił za świat, na który zasłużyłem. Ja coś bardzo może patetycznego powiedziałem. Chciałem zaczepić za świat, na który zasłużyłem i który do dzisiaj jest dookoła mnie, a mnie ciągnie za nogi jakiś zupełnie inny świat, którego nie chcę i nie lubię. No,
0: aha, no dobrze. A to ja mam pytanie takie. Czy... Jak to się mieści w Polsce? Bo to wszystko kojarzy się z innym klimatem, z innym nastrojem, z pewną łagodnością obyczajów, jak sądzę. Ze sposobem bycia, poruszania się, zasiadania do tego w jakimś tam barze czy restauracji z dumą lokalnego producenta, który zrobił kilka butelek i mu wyszły. W Polsce w ogóle tego nie ma. Czy nie miałeś takiego czego, żeby to w cholerę rzucić, pojechać i tam być cały rok? Czy to się godzi z tym mieszkaniem tutaj w kraju transformacji i dziwnych ludzi?
1: Godzi się, wiesz, od pewnego czasu miałem przecież, jak każdy z nas, jakieś takie myśli w swoim życiu, żeby gdzieś się zaczepić. Miałem takie możliwości. Grałem w teatrze we Francji, w Krainie Wina. Wszystko to było możliwe. Natomiast nie miało to wtedy sensu, a dzisiaj już zupełnie, myślę, nie ma sensu i doskonale wpływa na mnie fakt, że ilekroć jestem w jakiejś tam Toskanii czy w jakiejś Hiszpanii, to sprzyja mi fakt, że ja nie bardzo dobrze rozumiem, co oni do mnie mówią i do siebie.
0: To ci pasuje,
1: w związku, tak? To mi pasuje, dlatego że ja odbieram całą tę zewnętrzność, która mi się podoba, która jest piękna, bez konieczności wnikania w coś, co prawdopodobnie w jakimś sensie jest podobne do tego, co my przeżywamy. Też muszą mówić jakieś głupoty, też muszą na coś tam narzekać. Czyli natomiast ten poler prozy, wdzięku... Unikam prozy, wtapiam się w poezję.
0: Ale to ja rozumiem, bo moje pobyty o wiele rzadsze, ale w takich miejscach właśnie też polegają na zachwycaniu się tym, co ja nawet sobie troszkę dopowiadam.
1: Jak najbardziej. Prawda? Ale to na tym polega. To nasza wyobraźnia właściwie działa. Plus te symptomy, które tam są ewidentne. Czasami mi się zdaje, że oni nie bardzo umieją z tego skorzystać. A ja umiem, prawda? Mi się to podoba. Natomiast chcę ci powiedzieć, że przedwczoraj z Zielonej Góry od państwa Krojcigów dostałem pierwsze dwie butelki wina polskiego. Wina to, gronowego.
0: To niesłychanie fascynuje, czy Riesling, prawda, że można...
1: I Riesling Cabinet zmieszany, blend taki. Słuchaj, otworzyłem to z pewnym strachem, muszę powiedzieć. No tak. I z wielką przyjemnością wypiłem schłodzonego tam do 11 stopni 10 Rieslinga. Z wielką przyjemnością. Pierwsze polskie wino, nie marki wino, nie Tajfun, nie Szkwał, Mózgoje, przyjaźnie tam
0: Huzar.
1: Tylko wino Riesling, międzynarodowy król szczepów, no tak naprawdę. I taka mnie frajda opanowała, jak w momencie, kiedy do ciebie albo ty do mnie zadzwoniliśmy, że jesteśmy w Europie, słuchaj. Tak, to jest dla mnie ten moment. Bo reszta, owszem, dokument podpisaliśmy, ale jeszcze jakbym tego tak nie odczuwał do końca. Jeszcze mi strasznie dużo jakichś bebechów tam przeszkadza.
0: Ale powiedz mi jeszcze tylko na koniec, bo już się szykuje piosenka. Co prawda nie na temat, bo nie będzie o Rieslingu. Ale nie ma w tym patriotyzmu? Naprawdę udane to wino?
1: Udane, w porządku i ich będzie więcej i oni nareszcie mogą to sprzedawać.
0: W związku z tym, że my nie pijemy w pracy, to zamiast smakować, będziemy słuchać.

0: ta piosenka w pewnym sensie powinna ci odpowiadać tekstowo, kiedy bardzo mówiła Red, red wine, stay close to me. Nie odchodź ode mnie, ty moje wino.
1: Ty moje winko kochane, mateczko moja.
0: I nie ma w tym chyba pijackiego takiego przywiązania, że mu wyrywają butelkę, tylko właśnie, że ten nastrój...
1: Nie.
0: Ten...
1: Słuchaj, są śliczne słowackie, czeskie piosenki. Bardzo by nam się podobały. Ja je słyszałem w wykonaniu. Nie nagrane są, więc nie mogę zaimponować ci czymś takim. Ale właśnie, o wiesz, wineczko bile... coś tam tego, bude mile.
0: Ale czy sobie myślę, że oni bardziej umieją, że nie ma
1: oni tam... żyją w kręgu wina.
0: Nie, bo ja się pytam ciebie, człowieka, który naprawdę wiele z tego świata winnego zobaczył, czy poznał. To się aż wydaje niemożliwe, że tam nawet jak ktoś się nabombi tym winem trochę, że nie ma takiego... takiej agresji, takiej złości.
1: To jest, jest nieagresywny napój, po prostu.
0: Po prostu piją sobie.
1: Piją dużo, to wcale nie jest prawdą, że oni nie piją więcej niż my, bo tam per prokura tego alkoholu bardzo możliwe, że jest nawet więcej. Tylko to, nie, tu chodzi o stężenie i o efekt po prostu. Woda jest strasznie agresywna. W wydaniu polskim podwójnie agresywna, bo to natychmiast kopiesz jakieś barykady.
0: Tak,
1: szukasz
0: tak.
1: przeciwnika. Rzucisz w niego tą pustą butelką natychmiast, wiesz, albo zaczyna się, wiesz, całować, bo poszukiwanie też kompana po tej samej stronie jest nieintegralną częścią tego spożycia.
0: No ale wino to nie jest do samodzielnego chyba picia. Musi być jakaś kompania.
1: Ale ja przypominam sobie taki felieton Marka Bieńczyka, kiedy on mówi, słuchaj, jak masz jakąś taką butelkę, to jest oczywiście adres do tych, którzy w ogóle myślą o tym i gdzieś gromadzą, skądś przywieźli, coś zapamiętali, kupili sobie, wydając czasem na to jakieś poważne pieniądze. I myślą o niej, i tak ją to schowali, i myślą docelowo, że będzie jakaś okazja, wiesz, że to a to komunia, a to matura dziecka na przykład, a może rocznica ślubu, nie daj Boże, słuchaj. To on mówi, nie róbcie tego. Nigdy, nie myślcie docelowo o winie. Wstańcie sobie o 9 rano. Aha. Pomiędzy 9 a 12 organizm jest najbardziej przygotowany do degustacji. Jest świeży, jest wypoczęty, nieskażony innymi smakami. I sobie otwórz tę butelkę, o której myślisz, będzie ci smakować. Jak przyjdą teściowie, jak przyjdzie, że nigdy w życiu to się nie stanie. To jest także właściwość wina. Jak powiedziałem, ono nie ma uniwersalnego smaku.
0: I musi mieć swoją porę, kiedy ty ją wybierasz, bo wtedy ci dopasuje
1: się. Poza tym wino też, a bardzo zabiegam o to, żeby tego nie traktować w Polsce odświętnie, niestety, i cena.
0: No tak.
1: I jakieś takie pierdoły, za przeproszenie, wypisywane w fachowych magazynach, wiesz, na temat długiego, mokrego nosa, wiesz, czerstwej lukrecji, albo czereśni świeżej, wiesz, no, trudno ci przypomnieć sobie taki zapach.
0: Z
1: lekką nutą dębu, wiesz, terroir i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, to wszystko jest dobre, ja to szanuję, respektuję, bo to jest rozmowa fachowców, natomiast dla Polaka ważne jest kupić w dobrej cenie, żeby ona nie porwała kieszeni, słuchaj, w desperacji.
0: Bo ten strach w ogóle to
1: i do obiadu,
0: tak,
1: napić je. I słowo, no gdyby to fałszywe moje państwo, słuchaj, pozwoliło mówić w ogóle o winie. I nie o nalepkach, nie o tym, co kto wlał do środka, jak się nazywa Jean-Baptiste, słuchaj, kiedy to zrobił, bo to jest nieważne. Tylko czym jest wino? Że ono koło człowieka stoi od chwili, kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem. Najpierw zmielił jakieś ziarno, zrobił placek, nazwał to chlebem, potem wydoił jakąś kozę, słuchaj. Na drugi dzień to mleko mu skwaśniało, zrobił ser, a potem się zorientował, że z krzaka, które rosły wszędzie po prostu, bo wino rośnie tam, gdzie nic innego nie wyrośnie. Nie wymaga żadnych specjalnych warunków, wbrew pozorom. Że ten owoc skwaśniały, sfermentowany daje fantastyczny napis. I to są trzy elementy, które przy człowieku były zawsze.
0: Ale jak ładnie zawinął. Chleb, serek.
1: Biblijny, no słuchaj.
0: A do tego jeszcze piosenka się przydaje.
1: Bardzo.

0: to był Marek, twój kolega, Robert Mitchum.
1: Robert, pamiętam go, jak grał detektywa Filipa Marlowa. No bardzo tak. Go lubiłem.
0: Fantastyczny gość, który nie wszyscy wiedzą, że zdarzało mu się zaśpiewać. Tu zaśpiewał piosenkę samokrytyczną, że on pije wino.
1: To rzeczywiście myślałem, że mówi, że nie wszyscy wiedzą, że Robert pije. Ale to nagło wszyscy wiedzieli. Tak.
0: Chciałbym jeszcze taką poruszyć sprawę dotyczącą relacji między polskim piciem a winem, która wydaje mi się jest nieodkryta, ale zwróciłeś być może uwagę na to, że wina używa się jako takiej cnotki przy nachlaniu się. Każdy taki niby kulturalny pijak, i to z każdego
1: poziomu.
0: To poziomu.
1: Tak, tak, tak.
0: Jak się go złapie, czy policja ostatnio złapała trenera byłego naszego.
1: To mówi, że się winka napił.
0: To mówi, że parę lampek wina wypił. Facet jechał środkiem marszałkowskim potora po balu i on się to parę lampek.
1: Wino to trwał, to musiało być.
0: I te wierzę, lampki, które zakrywają normalne pijaństwo.
1: Tak, tak.
0: Ja oczywiście nie byłem przy tym, nie patrzyłem, czy pan Wójcik wypił pół litra, czy piwo, czy coś.
1: Ale oczywiście.
0: Ale to generalnie nie... taka fałszywa, że on jest elegancki, jak on powie lampka. Kiedyś się mówi o koniaczek.
1: Tak, tak,
0: koniaczek. Klali gorzałe, a mu się koniaczku może
1: zawsze
0: napić.
1: Chciał. Nie wierzę, żeby po winie ktoś jeździł tramwajowiskiem, wiesz, bo nie ma takiej potrzeby właśnie. To jest ta różnica, wiesz, w agresywności alkoholu. Woda ci powoduje nagle to, że stajesz się, wiesz, romantyczny, rozumiesz? Tu popończa rozwiana, rumak czarny pod tobą i gnamy, wiesz, po to
0: robisko. Rozkrwawisz tak, jeszcze, tak. Żeby kobiety...
1: A wino jest takie lekko rozlazłe, ono ci sprawia tylko przyjemność. Są granice, które można przekroczyć w winie. Naturalnie to jest alkohol, natomiast one tak nie prowokują. Masz rację, to jest moje spostrzeżenie, że w każdym przedziale społecznym, tak to nazwijmy, aczkolwiek w Polsce jest ich ciągle niewiele, zawsze jest tendencja do tego, że odbębnimy to wino, żebyśmy mieli z nim święty spokój.
0: Zaliczoną kulturalną.
1: A potem, słuchaj, taki azjatycki kącik, wiesz, panowie prezesi, chłopaki, stare nie widzą, daj teraz coś takiego prawdziwego. Jest ta tęsknota. To jest proces, my się nie wyzwolimy z tego.
0: No właśnie.
1: Ale to ja rozumiem, jak powiedziałem, nie jestem ortodoksem i rozumiem, że wyplenienie tradycji wymaga czasu. Szwedzi w 1850 roku żłopali 50 litrów czystego alkoholu na łeb. Mieli naprawdę poważny problem alkoholowy. Ale jak zaczęli napiętnować, jak ograniczyli liczbę sklepów, jak podnieśli ceny, jak reflektory ustawili na tych, co wynosili te buteleczki.
0: Oni się okropnie zachowywali.
1: No straszne. Oświetlone torebki, żeby było wiadomo, kto pije, dokąd idzie, do jakiej bramy i tak dalej. Ale efekt tego jest taki, że dzisiaj tego alkoholu mocnego Szwedzi piją 5 litrów, a wina 25. I my tutaj, w kraju zimy, bo zawsze sobie tłumaczyliśmy, że to potężne zimy, w związku z tym my jesteśmy zmuszeni do tej gorzały. No niestety obaliło to szwedzkie doświadczenie, te nasze zapędy. To jest różnica kulturowa, cywilizacyjna, musimy to sobie śmiało powiedzieć. Ale są postępy. Po pierwsze, pijemy już 4 litry wina importowanego gronowego na pysk. Oczywiście to się raczej rozkłada po stronie miejskiej naszego kraju.
0: No ale gdzieś trzeba zacząć.
1: Młodzi ludzie jeżdżą, to jest nieuniknione. Uczą się. Nie ma takiej restauracji dzisiaj pod żadną szerokością naszej ojczyzny, gdzie byś nie zobaczył na stole zastawy winnej. Na wesela, słuchaj, zamawiają ludzie, jacyś szaleńcy, zamawiają wino, białe, czerwone, ja wiem, bo to sprzedaje, więc wiem, co to jest.
0: Marek, za
1: to są prezenty
0: życia,
1: dzisiaj, wiesz,
0: to wino stało się obecne tak naprawdę w ciągu niemal paru lat.
1: Błyskawicznie, ale Polak jest strasznie szybki w
0: i
1: tym nadrabianiu czasu.
0: I ta zmiana nastąpi, ja myślę, tak.
1: Tak.
0: A jeśli pozwolisz, że wrócę do muzyki, to jest bardzo adekwatny tytuł tej piosenki. Two more bottles of wine. Nas jest dwóch.
1: Ja na śmiało, rozwijajmy się.

0: Delbert McClinton śpiewał tę piosenkę i dźwięki Delberta głosu zwabiły Jana Baobaba do nas do studia również.
1: Nie tylko dźwięki, nie tylko, bo...
0: Temat rozmowy?
1: Tak, temat rozmowy, bo rozdzwoniły się telefony. Z wypowiedzi naszego gościa wynika, że jest wino, nasze rodzime polskie wino z Podzielonej Góry.
0: Tak, Riesling.
1: Ja pamiętam z zamierzchłych czasów, że jak był festiwal radzieckiej piosenki w Zielonej Górze, to wtedy jeszcze tam się jeździło
2: na wino.
1: Na wino.
2: Było, tak. Było, tak. Ono było, ono zniknęło potem na długi czas, no odrodziło się dziś. Ale ponieważ Europa uznała nas od 1 stycznia jako kraj winiarski, w związku z tym de facto
1: dali nam licencję.
2: Państwo z Zielonej Góry Krojcigowie, ale pan myśliwiec z Podjasła i jeszcze paru innych kamikadze, którzy...
1: Z Podjasła nawet.
2: Z Podjasła.
1: Ja myślałem, że tylko ten, jest... ta ściana zachodnia.
2: Nie, nie, nie,
1: to
2: naprawdę
1: jest.
2: Mamy kilku producentów, którzy czekali prawdopodobnie na ten moment bardzo długo. Robili własne hybrydy takich nadających się do naszego klimatu szczepów. I te winka po prostu będą. Ja uważam, że to jest bardzo miło. Dzisiaj naprawdę do rodziny winiarskiej przybywa tyle dziwnych krajów, od Chin począwszy, które, wiecie, jak winko dołożą do winka, to po prostu my się nie znajdziemy tenisówek. No.
1: Bo państwo tu dzwonią do nas i pytają, dobrze, no tamte Jasło, Zielona, Jelenia Góra.
2: Zielona.
1: No a my tutaj centralnie, w tej naszej mazowszańsko-podlaskiej...
2: Nie, tu nie robimy. Tu
0: nie. Nie da się?
2: Nie da. Chodzi o podłoże.
1: Nawet próbowałem to zbadać taką wycieczką reporterską. Udałem się do... To mamy niedaleko z Wojciechem taki nasz gromadzki blaszak, jest duży dom handlowy i tam różne są atrakcyjne alkohole.
0: Jest spora oferta. To
1: i zamówiłem dobre różowe wino i pani mi dała. Ja chciałem prosić, żeby pan łaskawie ocenił nam w teczce.
0: Czy to warto otwierać?
1: Czy to warto otwierać?
2: Warto od razu.
0: Szkoda, że nie widzicie tego.
2: Ludzie, mazowieckie wiśniowe. No piękne,
1: ale proszę ale zwrócić uwagę, że tam takimi butelka. Drobnymi literkami jest napisane, że to jest wino.
2: Wino jest napisane. Panie Janie, ale pan to musiałeś kupić dawno temu, bo nam Europa... Od
1: nie,
2: kiedy w niej jesteś,

0: Zabrania używania wina na
1: ale było tak. To natychmiast po tym, jak padły słowa z tej anteny o polskim produkcie.
2: To jest, słuchajcie, butelka taka jak od normalnej wyborowej.
0: Normalna hara.
2: Zakrętką metalową.
0: 10% objętości zawartość alkoholu.
2: Kolor ma jak oranżada, no ale to jest rosé.
0: To jest rosé. Ma koronę, klaret, słuchajcie. I jakiś symbol producenta, z koroną oczywiście, bo my jesteśmy kraj królewski.
2: Tylko orła brakuje.
0: No nie będę mówił, kto to robi, bo może go jeszcze nie ujawniać. No
1: dyrekcja nam nie pozwala degustować w studiu, więc
0: Bogu,
1: pan
0: łaskaw był
1: może swoim kiperom to przekazać i przy następnej okazji parę słów recenzji serdecznie.
0: Nie wiem, czy się zobligować. No, będę się starał usilnie coś opowiedzieć o tym.
2: Ale mamy
0: w chwili szaleństwa.
2: Ja temu potrzeba poświęcić 70 innych audycji, ale krótko powiedz, naprawdę nie cena decyduje o jakości.
0: Nie,
2: no, najlepiej chyba on tu coś wyciągnął jeszcze. Janek
0: zupełnie nie. Chcę powiedzieć, że gdybym nie jeździł, a wszystkie wina, które sprowadzam i umieszczam na półkach swojego sklepu, są przeze mnie wybrane, wypatrzone, wybrane z miejsca, bo dla mnie to jest ważne. Ja poznaję ludzi, którzy tworzą to wino. Nie chcę powiedzieć robią, tworzą. W jakich okolicznościach przyrody, jak mówił pewien znany aktor, robią to wino. Jakie tam słońce świeci i tak dalej. Jak jest dookoła. Nie chcę tam się wgłębiać w warstwy gleby i tak dalej. Natomiast to jest opowieść, którą dodaję do wina. I chcę powiedzieć, że naprawdę ogromnym popytem cieszą się butelki codzienne, które kosztują 17, 18, 22 zł. I to są porządne wina. Nie ma żadnego powodu, słuchajcie, żeby wysypywać jakieś pieniądze. Jest grono ludzi, po pierwsze, których na to stać. To niech sobie kupują, co chcą.
2: Zupełnie.
0: Po drugie, mają z tego jakąś kuriozalną przyjemność, żeby się ścigać w nalepkach i tak dalej. Respektuję nawet i to, szanuję, bo są grona, które naprawdę znają się na winach. Proszę, niech sobie kupują. Natomiast nie o tych winach mówimy.
2: Marek, ale przecież co, przerwajcie, tak. Bo można mówić, potrzebny jest pierwszy krok w postaci przewodnika. I takim przewodnikiem powinien być sprzedawca, ta osoba, która oferuje, bo ja mogę mieć 17 win po 25 zł, część sikaczy, część wartych, i ktoś musi powiedzieć, Janek, zaraz ci też coś jeszcze przedstawię, natomiast chciałem na koniec tej rozmowy przytoczyć moją ukochaną, nie anegdotę, tylko sytuację, której byłem świadkiem, bo to jest tak z serami też. Tak. Widzę miliony serów i pytam się o pomoc w tym sklepie, w takim sklepie serowarskim w Warszawie wszedł elegancki pan i do sprzedawczyni stojącej w kącie powiedział, że pani, widzę tutaj Munkenberger w złotym sreberku i Bangendurger w takim zielonkawym. Czy może pani przynajmniej kulturalny bardzo, powiedzieć, czym się różnią te dwa sery? I ta pani po takiej sekundzie namysłu odpowiedziała smakiem, proszę pani.
1: Trafiony.
0: Ale mówi się o wódce, też jest dobra w smaku.
2: No przecież tacy sprzedawcy są uroczy, ale niewiele.
0: No pewnie, ale jakże, jakieś to proste. No pewnie.
2: Marek, musimy przystąpić
1: do... Dodam na zakończenie, to, żeby
0: węchórz.
1: Zakończyć konkursem.
0: Wino Rosso.
1: Konkursem, to może jakieś dwa słowa na temat...
0: 89.
2: To dobry
0: starzyzna.
2: Stary.
0: Nie, stare. To są wina. No pewnie, że tak, ale ja też nie chcę się otwierać przed nikim specjalnie, tak za bardzo. Commanderie bon temps. Medoc. Tak, to jest lewa strona Garonny, to jest Bordeaux. Medoc to jest jedna z ważniejszych dzielnic Bordeaux lewostronnego. W gruncie dosyć kamienistym, który przechowuje temperaturę w ziemi. Wina bardzo zdecydowany. Zestaw Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc w takiej proporcji.
2: Odrobione
0: najwięcej Cabernet Sauvignon. Dosyć taniczne wino, dobre do...
1: Taniczne?
0: Garbnikowe. Taniny to są garbniki.
2: Nie mylić z panicznym.
0: Paniczne będzie przy trzeciej butelce.
1: To proszę się temperaturą nie kierować.
0: Nie, ona jest za chłodna jeszcze. 89 rok. nie ma znaczenia, będziemy mówić lepszy, gorszy, musiałbym sięgnąć, pewnie nie najlepszy, ale to nie ma znaczenia. No. To już są wina, których bałbym się otwierać tak naprawdę. Są pewne granice. Mhm. Chcę powiedzieć, że 1% win w ogóle produkowanych na świecie nadaje się do tak zwanego starzenia. Nieprawdą jest to, co porzekadła głoszą, wino im starsze, tym lepsze, to wszystko jest, wiecie. Oczywiście bywa tak, są wina, które wymagają starzenia, okresu przechowania w beczce i tak dalej. Natomiast na świecie pije się wina świeże, młode, one są żywe,
1: młode,
0: one są
1: to znaczy,
0: radosne.
1: Producent
0: o tym decyduje. Aha. On wie, jak długo powinno być w beczce, jeżeli w ogóle ono spędza jakiś czas w butelce, zanim przekaże je swojemu klientowi, postawi na jakiejś półce. I wtedy ono już się nadaje do picia. Są ale tacy, którzy jeszcze je będą przechowywać.
1: Jeżeli taki moment odwagi jakiś pana znajdzie, to bardzo proszę to odkręcić i potem dać nam znać, dobrze?
0: Boże, z wielką radością czuję się zaszacony.
2: Równorzędnych.
0: Zrobimy to razem, panowie. Bądźmy śmiali. Jestem wzruszony. Dziękuję za piękny prezent.
2: To był głos Marka Kondrata, a my z Jankiem dziękujemy i wydaje mi się, że do win i do piosenek o winie jeszcze wrócimy w Baobabie.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa i Jan Chojnacki zapraszają na muzyczną podróż w czasie, a naszym przewodnikiem w tym wydaniu audycji będzie artysta, którego nazwisko być może dla części z Państwa jest znane, być może jest on dla części anonimowy. Proszę posłuchać nagrania, w którym występuje on jako instrumentalista, a być może wszystko stanie się jasne. Dla tych, których nie stało się jasne, opowiem wszystko o nim po tym, jak wybrzmi utwór zatytułowany Long Distance Call.

Long Distance Call to kompozycja Muddy Watersa. Tym razem usłyszeliśmy ją w wykonaniu grupy Little Feat, a to nagranie pochodzi z albumu Little Feat wydanego wiosną 2024 roku. Płyta nosi tytuł Sam's Place. Jako towarzysząca zespołowi wystąpiła w tym nagraniu także Bonnie Raitt. Ale nie Bonnie Raitt będzie tą przewodniczką, o której mówiłem, tylko współzałożyciel zespołu Little Feat, jedyny żyjący dotychczas człowiek z pierwszego składu tego zespołu, czyli pan Bill Payne. Bill Payne jest głównie pianistą, także wirtuozem Hammonda B3, kompozytorem. I co może mało ważne w kontekście słuchaczek i słuchaczy, ale jest jednym z pionierów wykorzystania internetu do promocji muzyki w Stanach Zjednoczonych i pewnie, co się z tym wiąże, na świecie. Bo już na początku lat 90. podjął akcję zmierzającą do promocji, do osiągnięć zespołu Little Feat i tym sposobem wprowadził tę internetową metodę do obiegu promocyjnego innych zespołów i wykonawców amerykańskich. Bill Payne zatem będzie przewodnikiem naszej muzycznej drogi w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, ale nie będą to jego dokonania z macierzystym zespołem, czyli z grupą Little Feat, ale z innymi wykonawcami, bowiem sława Billa Payne'a jako znakomitego pianisty i organisty wyrobiła mu niesłychanie wysoką markę wśród wykonawców muzyki około bluesowej i nie tylko, już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Bonnie Raitt przyjaźniła się z zespołem Little Feat, przyjaźniła się z Billem Payne'em. To, że wystąpiła na albumie w 2024 roku na płycie Sam's Place, to tylko kontynuacja dawnej przyjaźni, bo z Billem Payne'em miała parokrotnie udane współprace w studiu i na estradzie, między innymi na wydanym w 1979 roku albumie The Glow. Bonnie Raitt skorzystała ze studyjnej pomocy Billa Payne'a w kilku nagraniach. Oto jedno z nich. Your Good Thing Is About to End. Bonnie Raitt śpiewa w tle klawisze Billego Payne'a.

Zespół Little Feat istnieje już od 1969 roku, czyli ponad 65 lat. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zespół Little Feat rozpoczynał działalność, Bill Payne zaprzyjaźnił się także z muzykami zespołu The Doobie Brothers, z którymi przyjaźni się do dzisiaj. Bo nawet na jednej z płyt The Doobie Brothers już w XXI wieku słychać także klawisze Billego Payne'a. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, czyli do płyty The Captain and Me grupy The Doobie Brothers z 1973 roku. Oto utwór China Groove, do nagrania którego Doobie Brothers zaprosili Billego Payne'a.

1976 roku ukazał się album Roberta Palmera zatytułowany Some People Can Do What They Like. Jeżeli dobrze przyjrzymy się artystom, którzy towarzyszyli temu wokaliście podczas nagrań, to można przyjąć, że w zasadzie była to prawie pełna obsada grupy Little Feat, a więc oczywiście także i Bill Payne był wśród tych, którzy towarzyszyli Robertowi Palmerowi. Z tego albumu usłyszymy nagranie zatytułowane Spanish Moon.

Greg Allman, choć przecież poza tym, że świetny wokalista, to także klawiszowiec, grał i na organach, i na innych instrumentach klawiszowych, zaprosił do współpracy przy nagraniu swojego drugiego solowego albumu Playing Up a Storm właśnie Billa Payne'a, z którym nagrali taki oto świetny instrumentalny numer Matthew's Arrival, Greg Allman i Bill Payne.

Bill Payne uczestniczył także niemal we wszystkich nagraniach do albumu Taja Mahala Dancing the Blues, rok 1993. Jest tam także jedno z moich ulubionych tanecznych, bluesowych piosenek. Wywodzi się ona z repertuaru Fatsa Domino, a nosi tytuł I'm Ready.

Nazwisko Bill Payne pojawia się także w opisie do kilku płyt J.J. Cale'a, tych z lat 80. i tych z lat 90. Closer to You to album z 1994 roku, na której znalazło się i to przepiękne nagrania, w którym słyszymy klawisze Billa Payne'a. Borrowed Time.

Maria Mulder także była pod ogromnym wrażeniem współpracy z Billem Payne'em. Płyta Meet Me at Midnight, rok 1994. Prawie we wszystkich nagraniach słyszymy tutaj klawisze Billa Payne'a. Także i w tym to kompozycja Tracy Nelson, która występuje tu w chórkach, a utwór nosi tytuł Down So Low.

A teraz dwa nagrania, które firmują najwięksi giganci w historii bluesa, czyli B.B. King i John Lee Hooker. Oczywiście w obu tych nagraniach uczestniczył Bill Payne. Confessing the Blues to utwór z albumu Deuces Wild, w którym wokalnie B.B. Kingowi towarzyszy Marty Stewart, a jeśli chodzi o oprawę klawiszową Bill Payne, a zaraz potem usłyszymy Johna Lee Hookera z albumu The Best of Friends. To jedna z wielu wersji słynnego Boogie Chillin'. John Lee Hooker, Eric Clapton i Bill Payne.

0: David Bromberg, jedna z najbarwniejszych postaci wczesnego okresu rozwoju amerykańskiej muzyki, kojarzącej w sobie wszystkie te formy, które korzeniami są związane z bluesem. A mówię tu o bluegrassie, folku, jazzie, muzyce country, czy wreszcie rock and rollu. W latach 60. David Bromberg jako gitarzysta, wokalista, także dostarczyciel repertuaru występował i nagrywał z Alem Cooperem, z Richiem Havensem, z Bobem Dylanem, z Carly Simon, z Gordonem Lightfootem, z Linkiem Rayem, z Willie Nelsonem, no i tak dalej, można by wyliczać i wyliczać. Ma też w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ta jedna z ostatnich, która pochodzi z 2016 roku, też zawiera kilka nagrań, do których realizacji zaprosił David Bromberg Billa Payne'a. You've been a good old wagon. Oto David Bromberg Band z udziałem Billa Payne'a.
1: I come home late the other night and I had a little trouble opening up the door. Finally the good woman let me in and man, the apartment looked fantastic. I mean, she had

No i tak oto Bill Payne stał się przewodnikiem po niemal półwieczu muzyki około bluesowej. Mam nadzieję, że ten zestaw był na tyle rozmaity, że Państwo nie poczuli się znużeni. A na koniec jeszcze jedno nagranie z tego albumu, o którym mówiłem na początku tej audycji, czyli z płyty Sam's Place grupy Little Feat, wydanej w 2024 roku. Polecam Państwu ten album jako wzorcowy nośnik tradycyjnego bluesa we współczesności trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Oto Little Feat w utworze Last Night na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll. Radio Baobab.

0: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.
1: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Za chwilę kolejne wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa, ale jest ono na tyle inne od wszystkich poprzednich, że wymaga pewnej introdukcji słownej. 22 grudnia 2025 roku zmarł Chris Rea. Dwa dni później Radio Baobab wyemitowało audycję poświęconą temu artyście, w której znalazł się zrealizowany przeze mnie kilkanaście lat wcześniej wywiad z Chrisem. Był to wywiad poświęcony jego niezwykłemu wydawnictwu zatytułowanemu Blue Guitars. Ta audycja trwała wówczas ponad 2 godziny, co wiązało się z tym, że w oryginale skończyła się bardzo późno i jak dowiedziałem się z późniejszych informacji od słuchaczek i słuchaczy, nie wszystkim udało się wysłuchać jej do końca. W związku z tym obiecałem też Państwu, że powtórzę tę właśnie audycję poświęconą Chrisowi w 2-godzinnych odcinkach. I oto właśnie za chwilę drugi odcinek godzin. Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
1: W poprzednim odcinku rozstaliśmy się przy dźwiękach pochodzących z płyty Memphis Blues. Dochodzimy teraz do jednego z najważniejszych momentów zawartych na zestawie 11 płyt pod hasłem Blue Guitars. Rozmawiamy z Chrisem o płycie Texas Blues, na której znalazło się jedyne nagranie, w którym został wykorzystany oryginalny dźwięk i oryginalny głos i oryginalne brzmienie gitary największego mistrza Chrisa z przeszłości, czyli Blind Willie'ego Johnsona.
3: For me, the greatest piece of music in the book is this song. It may be because it's personal to me. It is the only sample in the book that there is some real Willie in there. And the idea was that I played with him. Why not? You know, I have this one chance in my whole life because I have a studio. This was worth not dying for, you know? And I just did it. I didn't care about the legal side of it or anything like that. And my greatest pleasure was when a top blues guy in England didn't know which one was which. And I was really pleased. And it's a very, very haunting tune, that one. And it's a Senegal rhythm, which Willie never did, actually.

0: Kiedy wyraziłem swoje zdziwienie, że poświęcił tyle uwagi hasłu Latin Blues, Chris powiedział, że bluesa można szukać w każdej muzyce, a takim przykładem, którym szokuje swoich rozmówców, jest muzyka Piotra Czajkowskiego, w której on odnajduje esencję bluesa. A jeśli chodzi o nagranie, które Państwo usłyszą po tej piosence, czyli utwór zatytułowany Belgian Blue, to jak twierdzi jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie, piosenka, przy której jego córka płakała, a jest to utwór mówiący o tym, jak jedna z Wysp Karaibskich, która była dla niego rajem, została zaśmiecona badziewiem turystycznym. Bajan Blues, albumu Latin Blues.
1: Yet again, the record companies got excited because they thought, oh, this will be easy listening. And then the first song is about Americans burning down the cocaine crops and not paying for the bananas and people starving. And they went, oh, shit, you know, Chris, will you please write a commercial record, you know? It's a very sad song. It makes my daughters cry. Because we don't go back now to Barbados. It's no longer what it was. And the big ships and the aeroplanes came. And I often used to spend 3-4 weeks playing with black guys in Barbados. They used to let me be the bass player. And I wish I'd taped it now. We can't do that now because Barbados has become jet set, you know.

będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym

0: Wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

0: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.
1: To są cztery bluesowe longiery.

właśnie.

don't help a baby. The guy on the street finds some other fire.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

A teraz zapraszamy na kolejną bitwę gigantów, w której zmierzą się artyści, którzy w latach 60. po dwóch stronach Atlantyku, czyli w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od siebie, sprawili, że blues zaczął odgrywać znaczącą rolę we współczesnej im popkulturze. Mowa o Johnny Mayallu, który reprezentuje Wielką Brytanię, i o Paulu Butterfieldzie, reprezentującym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nie wdając się w szczegóły biograficzne, powiem Państwu tylko, że ogromną przyjemność sprawiło mi przygotowanie materiału muzycznego do tego właśnie pojedynku, bo dzięki temu przywołałem sobie do pamięci te dźwięki, które są nadal tak ożywiające i tak aktualne, bym powiedział, do dnia dzisiejszego, a czasami wydają się być zapomniane. Niesłusznie. No to zaczynamy sobie przypominać. Jako pierwsze w szranki staną tutaj rozbudowane kompozycje obu naszych współzawodników. Paul Butterfield zaprezentuje się w utworze zatytułowanym East West, a John Mayall przedstawi swoją suitę Bare Wires.

Są Państwo świadkami kolejnej bitwy gigantów w Radiu Baobab, która rozgrywa się bezkrwawo tym razem pomiędzy Paulem Butterfieldem i Johnem Mayallem. Słuchaliśmy tych dwóch wspaniałych, rozbudowanych kompozycji obu naszych bohaterów. No a teraz pora na numery krótsze, ale równie znakomite. Zaczynamy od tych najwcześniejszych. Born in Chicago, Paul Butterfield i Key to Love, John Mayall.

Słuchają Państwo Bitwy Gigantów, bitwy pomiędzy Paulem Butterfieldem i Johnem Mayallem. Jak zwykle będziemy wdzięczni za sugestie dotyczące kolejnych edycji Bitwy Gigantów. Prosimy przysyłać Państwa kandydatury, tych, którzy mogliby ze sobą współzawodniczyć. Przypominam nasz adres mailowy baobab@radiobaobab.pl. A teraz kolejna porcja sześciu nagrań Paula Butterfielda i Johna Mayalla. Rozpoczynamy od Where Did My Baby Go? Paula Butterfielda i The Death of J.B. Lenoir Johna Mayalla.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witam, witam w Bielszym odcieniu bluesa, Jan Chojnacki. To wydanie będzie absolutnie specjalne i niezwykłe. No zresztą tak jak każde wydanie tej audycji, bo to będzie tak zwany rozbójnik, czyli dla każdego coś miłego i niekoniecznie będą to nagrania podporządkowane jakiejś jednej wysublimowanej idei. Jedyną ideą, która łączy te nagrania, jest to, że pochodzą one z mojej biblioteki muzycznej, a więc muszą to być z całą pewnością takie utwory, które mój odbiorniczek muzyczny traktuje z przychylnością. Ale ta pierwsza propozycja wzbudza we mnie pewien niepokój, czy właściwie postępuję, prezentując to nagranie na antenie Radia Baobab i Bielszego odcienia bluesa. O tych moich wątpliwościach opowiem za 3 minuty i 56 sekund, czyli wtedy, kiedy przestanie grać i śpiewać Hank Williams Jr.

0: I think we might want to listen to that.
1: Hank Williams Jr. wykonał utwór zatytułowany Rich White Hunky Blues, tytułowe nagranie z jego albumu wydanego w lecie 2022 roku. Muszę powiedzieć, że skoro zdecydowałem się zaprezentować ten utwór, to znaczy, że on mi się podoba i myślę, że Państwo też odbiorą go pozytywnie. Z czegóż więc wynikają moje wątpliwości? Ano z tego, że Hank Williams jest artystą w swoim oczywiście gatunku znakomitym. Natomiast w życiu pozamuzycznym no, jest osobą niezwykle kontrowersyjną, zwłaszcza w tej części jego udziału w społeczeństwie amerykańskim, które wymaga opowiedzenia się po jednej ze stron, a tak naprawdę wiemy, że te dwie strony to są demokraci i republikanie. Hank Williams Jr. jest zdecydowanym republikaninem, jest wręcz nie tylko przeciwnikiem, ale mogę powiedzieć śmiało wrogiem demokratów. Wielokrotnie wypowiadał się w sposób złośliwy i wręcz obraźliwy o prezydencie Obamie na przykład. I generalnie rzecz biorąc, wiele jego sformułowań jest bardzo dalekich od mojego rozumienia demokracji. Czy artysta ma do tego prawo? Oczywiście. Czy my mamy prawo do tego, żeby to kontestować? Oczywiście. Ale czy to, że nie podoba nam się konstytucja polityczna danego artysty, powinno sprawiać, że powinniśmy unikać jego twórczości? No, tutaj już pewności nie mam. Rzucam zatem to hasło tak troszkę w przestrzeń baobabową i przenoszę się do innego klimatu muzycznego i do innego wykonawcy, co do którego już nie mam żadnych absolutnie wątpliwości.

Usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Country Boy, którego wykonawcą jest The Phantom Blues Band. A The Phantom Blues Band to jest formacja, którą założył hen przed 40 laty Taj Mahal i z którą to nagrał kilka świetnych płyt, zrealizował wiele koncertów, zdobył, zdaje się, nawet dwie nagrody Grammy we współpracy z The Phantom Blues Band. No ale potem, kiedy ich drogi się rozeszły, The Phantom Blues Band, składający się przede wszystkim z bardzo cenionych w Ameryce muzyków sesyjnych, dawał sobie też radę jako niezależny muzyczny organizm. Jednym z uczestników tego przedsięwzięcia przez wiele, wiele lat był Mike Filligan, świetny klawiszowiec, także kompozytor, trochę wokalista, który zmarł w 2021 roku i w rok później pozostali członkowie The Phantom Blues Band postanowili nagrać płytę, którą dedykowali jego pamięci. Album nosi tytuł Blues for Breakfast in Memory of MF, czyli Mike Filligan. To nagranie przed chwileczką zaprezentowane wzbogaciła swoim głosem Bonnie Raitt, bo też wokalista domowy, że tak powiem, The Phantom Blues Band, no, jest najsłabszym chyba ogniwem muzycznym tej formacji. I dlatego też z przyjemnością mogę zaprezentować kolejne nagranie z gościnnym występem wokalisty. A tym gościem będzie Curtis Salgado, który z The Phantom Blues Band wykonał utwór Laughing and Clowning.

W którymś z poprzednich wydań pierwszego odcienia bluesa rozwodziłem się nad urokami bluesa wywodzącego się z Kanady. I teraz chwilkę się też przy tym zatrzymajmy. Wtedy, kiedy omawiałem szerzej działalność kanadyjskich artystów bluesowych, nie wspomniałem tego nazwiska. Steve Strongman, gitarzysta, kompozytor, także wokalista. No i okazuje się, że także koordynator pewnych działań muzycznych. W okresie pandemicznym Steve Strongman pracował nad swoimi nowymi utworami, zapraszał do ich realizacji swoich kanadyjskich przyjaciół i dzięki temu udało mu się nagrać album, który zatytułował The Strongman Blues Remedy Volume 1. Volume 1 oznacza, że może będą realizacje pod tym samym tytułem następne. W realizacji tego przedsięwzięcia Steve Strongman korzystał ze współpracy z przyjaciółmi z kręgu kanadyjskiego bluesa. Ja wybrałem z tego kręgu dwie śpiewające damy, o których wielokrotnie wypowiadałem się w superlatywach. Dawn Tyler Watson i Crystal Shawanda. I właśnie w ich wykonaniu z towarzyszeniem zespołu prowadzonego przez Steve'a Strongmana usłyszymy dwa nagrania. Fine Young Man, tutaj śpiewa Dawn Tyler Watson, i Tell Me I'm Wrong usłyszymy w tym nagraniu Crystal Shawanda.

Kiedy grzebię sobie w mojej muzycznej bibliotece, od czasu do czasu spotykam czy to nazwiska, czy też nazwy zespołów, które zapalają w mojej pamięci jakąś iskierkę. No i wtedy dzięki internetowi dokopuję się do źródła tego iskrzenia. Tak się stało w przypadku nazwy Shaggy Dogs. To francuski zespół, który gra trochę już dzisiaj chyba zapomnianą muzykę określaną mianem pub rock. I przypomniałem sobie, że w 1990 roku, kiedy nabyłem sobie płytę poświęconą pamięci Lee Brailo, czyli lidera słynnego pub rockowego zespołu brytyjskiego Dr. Feelgood, na tej płycie znalazły się także nagrania francuskiego zespołu Shaggy Dogs. Później nie miałem już z nimi kontaktu, ale teraz nagle w 2022 roku trafiłem na coś, co nazywa się Shaggy Dogs i okazało się, że to jest ten sam zespół, a więc od 20 już paru lat działający. Nagrał w 2022 roku album zatytułowany Sorry for Delay. No a skoro już ta iskierka mi się zapaliła i skoro są związane z tym jakieś wspomnienia, to postanowiłem zaprezentować współczesność grupy Shaggy Dogs. Oto oni w nagraniu Johnny.

Te poszukiwania w bibliotece muzycznej sprawiają, że trafiam też na artystki i artystów, których nie słyszałem od dziesięcioleci. Tak na przykład rzecz się ma z Bonnie Bramlett. No, pamiętamy wszyscy ten bardzo owocny okres działalności tej wokalistki. Ten czas, kiedy Delaney, Bonnie and Friends, zwłaszcza z udziałem Erika Claptona, no, byli bardzo znaczącym elementem życia muzycznego lat 60. i 70. W XXI wieku Bonnie Bramlett oczywiście nie cieszy się już taką popularnością i wiem to po sobie, po prostu może się czuć nieco zapomniana. A okazuje się, że w 2006 roku zrealizowała album zatytułowany I Can Laugh About It Now, czyli mogę się z tego trochę pośmiać. I to jest taka płyta, takie trochę spojrzenie w przeszłość, pewnie troszkę też z przymrużeniem oka, ale takie spojrzenie, które świadczy też o tym, że kondycja artystyczna Bonnie Bramlett w XXI wieku była nadal świetna. Z albumu I Can Laugh About It Now, rok 2006, nagranie tytułowe i jeszcze do tego pewien standardzik bluesowy zatytułowany I'm Confessing, Bonnie Bramlett.

Wielokrotnie już w różnych moich wystąpieniach radiowych formułowałem taką oto błyskotliwą myśl, że artyści niezwiązani na co dzień z bluesowymi klimatami, kiedy osiągają pewien wiek dojrzałości, zwracają się w stronę korzeni. No a tymi korzeniami, cóż, właśnie jest blues. Ten przypadek ilustruje także album zatytułowany Two Sides of If, którego autorem jest Vivian Campbell. A Vivian Campbell, dla tych, którzy nigdy tego nie słyszeli, oczywiście wyłącznie to mówię, to gitarzysta od wielu, wielu lat zespołu Def Leppard, który no, z tymi naszymi korzeniami tak chyba niewiele ma wspólnego. Mogę się mylić, bo przecież nie znam dorobku muzycznego Def Leppard, bo nie słucham ich nagrań na co dzień. W każdym razie w 2021 roku Vivian Campbell nagrał płytę, która okazała się w całości złożona z jego interpretacji bluesowych, głównie standardów. Oto jeden z nich, I Ain't Superstitious. Vivian Campbell gra na gitarze, no i niestety śpiewa. Potraktujmy to zatem jako swojego rodzaju muzyczną ciekawostkę.

Ten głos i ta gitara żyją w pełnej koegzystencji, są równie melodyjne i melodyczne, są równie emocjonalne i po prostu dają fanom bluesa poczucie, że to jest ich żywioł. A mówię o gitarze i głosie Kennego Neala.

Straight from the Heart to album, który zrealizował w 2022 roku Kenny Neal, jedna z najsympatyczniejszych postaci współczesnej sceny bluesowej, postaci, z którą miałem ja, także kilkuset fanów bluesa, bliski kontakt podczas jego koncertów w Polsce. Kenny Neal jest nie tylko świetnym muzykiem, ale jest uosobieniem prawdy o tym, co prezentuje jego muzyka, jego sztuka, prawdy i pozytywnego nastawienia do bliźniego i uśmiechu, co jest w sztuce Kennego Neala bardzo, bardzo istotne. To nagranie, które przed chwilą Państwo usłyszeli, nosiło tytuł Blues Keep Chasing Me, czyli blues mnie ciągle prześladuje. Ale to prześladowanie, jak sądzę, jest jak najbardziej pozytywne, nastrajające Kennego Neala do przekazywania dobrych emocji swoim słuchaczom. Podobnie zresztą rzecz się będzie miała w następnym nagraniu pochodzącym właśnie z tego albumu. Kenny Neal, It Don't Cost Nothing.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania dwóch gitarulków z Teksasu. Mike Morgan ze swoim zespołem The Crawl nie rozpieszcza swoich fanów specjalnie częstymi realizacjami nowych albumów, bo też nie ma zapewne podpisanego kontraktu nagraniowego z żadną z firm, która wymagałaby tego, że co rok czy co dwa musi coś nowego wymyślić. Mike Morgan żyje też z różnych innych przedsięwzięć, niekoniecznie muzycznych, ale ponieważ kocha gitarę, kocha śpiew, no i kocha bluesa, to od czasu do czasu obdarza nas nowym albumem. W 2022 roku ukazał się album zatytułowany The Lights Went Out in Dallas. Jednym z guru muzycznych Mike'a Morgana był Lazy Lester, znakomity bluesman, harmonikarz, i właśnie temu artyście Mike zadedykował cały album, a wśród utworów pomieszczonych na tej płycie znalazł się i taki, który nosi tytuł po prostu Lazy Lester. Oto Mike Morgan and the Crawl.

No i teraz już naprawdę na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jeden teksański gitarzysta, Mighty Mike Shermer. Też nie rozpieszczający nas, też tylko z rzadka udostępniający swoje nowe nagrania, no ale w 2022 roku pokazał się album zatytułowany Just Getting Good, firmowany przez Mighty Mike'a Shermera. I właśnie z tej płytki na pożegnanie żywiołowy utwór Gypsy Ways. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

To, proszę Państwa, Krystyna Prońko. Witam Państwa i zapraszam na audycję, w której będę mówił wszystko, co sobie przypominam, a co jest związane z Krystyną Prońko i moją z nią znajomością. Otóż Krystynę Prońko poznałem w czasie, kiedy zacząłem pracować z Czesławem Niemenem. W pierwszej części tego koncertu występowała grupa Respekt Antoniego Kopfa i ta grupa Respekt to była grupa muzyków z Rzeszowa, z tego co pamiętam, albo z okolic z Rzeszowa, bardzo prężne, muzyczne w tym czasie zagłębie. Antoni Kopf skonsolidował grupę muzyczną, do której to grupy muzycznej zaangażował trzy wokalistki. Zofię Borce, ślad po niej zaginął, nie wiem, czy jeszcze w późniejszych czasach śpiewała, Zofię Linkowską i Krystynę Prońko. Jeśli chodzi o koleżankę Linkowską, to również nie słyszałem jej później już śpiewającej, ale Krystyna Prońko była niewątpliwie objawieniem muzycznym, wokalnym na polskiej scenie muzycznej. Ta grupa grała koncert, pierwszą część koncertu Czesława, czyli jak to się teraz mówi, była tak zwanym supportem, a potem te trzy wokalistki, które wymieniłem, śpiewały chórki dla Czesława. Głos Krystyny Prońko wybijał się już wtedy.

Dlaczego tak dobrze zapamiętałem Krystynę Prońko? Tak dobrze ją zapamiętałem dlatego, że taki moment poznania jest decydujący, jak kto wspomina potem człowieka. Może za chwilę z tego się wytłumaczę, ale opowiem takie zdarzenie, że w momencie, kiedy wyjechaliśmy w wielką trasę koncertową, dokładnie sobie przypominam, autobusem marki Karosa, Karosa. Przeliteruję? Może nie, nie będę literował. Karosa. Takie autobusy były luksusowymi pojazdami na polskich drogach. Siedziało się, walczyło się o miejsce koło kierowcy po prawej stronie. Można się było grzać od paki, która okrywała silnik, ale ponieważ jest to audycja muzyczna, muszę powiedzieć, że z drugiej strony dźwięk, który dochodził z tego silnika, wykluczał możliwość normalnej rozmowy po jeździe tym autobusem. W związku z tym nie walczyłem o to miejsce dla kierowcy, natomiast bardzo często spotykałem się z trzema dziewczętami z chórku Czesława Niemena na swobodne rozmowy na tylnej kanapie tego autobusu. Przysiadał się również tam Czesław i paru innych wesołych kompanów, muzyków, a to Jacek Mikuła, a to Ogonek Zieliński, basista, a to Tomek Jaśkiewicz, gitarzysta. Było bardzo miło, podróżowaliśmy i pamiętam dokładnie pierwsza nasza trasa, to była trasa z Warszawy do Szczecina. Nie wiem, czy znacie dobrze geografię Polski, ale to nie jest blisko. I po drodze, po wielu godzinach jazdy, okazało się, że przejeżdżamy przez rodzinne miasto Krystyny Prońko, mianowicie Gorzów. Co było w Gorzowie, opowiem za chwilę, a teraz posłuchajcie, jak Krystyna pięknie śpiewa do snu.

W poprzednim odcinku mówiłem o podróży autobusem Karosa i o tym, jak na trasie Warszawa-Szczecin zatrzymaliśmy się pod domem rodzinnym, w rodzinnym mieście Krystyny Prońko, mianowicie w Gorzowie. W tymże Gorzowie Krystyna Prońko powiedziała do całego autobusu: drogie koleżanki i koledzy, oto mój dom rodzinny. Serdecznie zapraszam na drobny poczęstunek, na drobny poczęstunek do mojego domu. Zapraszam Czesława Niemena. I wyszli. A my przez półtorej godziny czekaliśmy, aż wrócą z drobnego poczęstunku. To było moje pierwsze spotkanie z Krystyną Prońko w jej rodzinnym mieście. Później dalej było bardzo miło, co nie zmieniło faktu, że tamten drobny poczęstunek będę pamiętał do końca życia, czyli do momentu całkowitej utraty pamięci. Posłuchajcie, jak Kryśka pięknie śpiewa z Komandbendem.

To była anegdota, potraktujmy ją trochę żartobliwie. Natomiast podejdźmy teraz z całą powagą do Krystyny Prońko, wybitnej polskiej wokalistki jazzowej, popowej, bo to są dwa gatunki, w których Krystyna fantastycznie poruszała się w polskiej muzyce rozrywkowej. Krystyna była osobą nie tylko utalentowaną, ale również wykształconą. Krystyna Prońko skończyła Wydział Jazzu w Szkole Muzycznej w Katowicach i z tego, jak ją pamiętam i wszystkie moje z nią zawodowe kontakty, była zawsze osobą niesłychanie na serio podchodzącą do wykonywanego zawodu, może czasami za bardzo na serio, może czasami brakowało jej dystansu, który pozwalałby na to, żeby mogła zrobić więcej w swoich samodzielnych recitalach, których zrobiła wiele. No ale cóż, taka była jaka była, pewne rzeczy się sprawdzały, pewne się sprawdzały mniej, była niesłychanie muzycznie zawsze przygotowana do tego, co robi, co zaowocowało i fantastycznymi recenzjami, i nagrodami na festiwalach. Posłuchajmy jednej z takich piosenek, które wstrząsnęły kiedyś Opolem.

Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że to już ileś 10 minut tej audycji, a jeden za drugim wspaniałe utwory. Wspaniałe, wspaniale do dzisiaj brzmiące, świetnie zaaranżowane, świetnie przygotowane, z dużą dynamiką i fantastycznie śpiewane. Krystyna Prońko to nie tylko Krystyna Prońko. To klan rodziny Prońko, to wspaniali bracia muzycy, to świetne wykształcenie, to pobyt na wielu festiwalach jazzowych, to udział w jam session, to udział w koncertach klubowych. Krystyna Prońko to również różne konfiguracje z różnymi muzykami. Słuchamy nagrań z Common Bandem. Common Band to była taka największa formacja założona przez Janusza Komana, męża późniejszego Krystyny. Taka formacja z grupą dęciaków, świetnie brzmiąca, a Janusz Koman to kiedyś no, taki kompozytor, który naprawdę stawał w szranki o najwyższe trofea na wszystkich polskich festiwalach. Janusz Koman w pewnym momencie rozstał się z Krystyną Prońko, rozstał się również z następną wokalistką, z którą sprzymierzył się nie tylko zawodowo, ale również prywatnie, z Majką Jeżowską, i w taki oto sposób dwie porzucone przez Komana kobiety, porzucone albo, no właśnie nie wiem jak to było, ale one obie zaśpiewały duet o swoich, gdzieś tam metaforycznie ujmując to, komanowych losach.

Ta piosenka została zaprezentowana przez obie wokalistki na festiwalu w Opolu. Była przedmiotem wielu plotek, co nie zmienia faktu, że była też po prostu ładną piosenką bez względu na sytuacje osobiste Krystyny i Majki, Krystyny Prońko i Majki Jeżowskiej. Krystyna Prońko ma również swoje ogromne dokonania w pracy pedagogicznej. Wychowała wiele wspaniałych wokalistek, ponieważ z tego co wiem, to pracowała, a być może jeszcze pracuje, może już jest nawet profesorem w szkole muzycznej na Wydziale Jazzu w Katowicach. Niewątpliwie bardzo poważnie podchodziła do tej pracy, jak zresztą do wszystkiego, co robiła zawodowo w branży muzycznej. Podsumowując te audycje, chciałem powiedzieć, że to jest osobny rozdział w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To świetna wokalistka, której wielkie piosenki zrobione ze wspaniałymi autorami, wspaniałymi muzykami i kompozytorami będziemy zawsze pamiętali. Ja mam do nich stosunek szczególny, osobisty, a kończę tę audycję, żegnając się z Państwem, piosenką, którą uważam za jedną z najpiękniejszych z repertuaru Krystyny Prońko. Posłuchajcie Poranne łzy.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa z szerokim uśmiechem Sosnowski oraz
1: Górecka.
0: Ponieważ Górecka ma taki doskonały humor dzisiaj, dlatego właśnie Górecka opowie Państwu o temacie dzisiejszych zajęć.
1: A dzisiejszy temat naszej audycji dotyczy muzyki z seriali. Doszliśmy do wniosku, że teraz mamy taki czas, że nie wolno chodzić na koncerty za bardzo i trzeba siedzieć w domu, jeszcze jest chłodno i niezbyt przyjemnie, także jest to idealny czas na oglądanie seriali. Mamy ogromny głód dobrej muzyki nowej, jakoś to wszystko zwolniło, ale zauważyliśmy, że jest naprawdę dużo dobrej muzyki w serialach. I teraz chcielibyśmy zacząć od serialu całkiem świeżego produkcji HBO, który się nazywa Mrs. America, w którym jedną z głównych ról zagrała Cate Blanchett. Opowiada o historii emancypacji kobiet w Stanach Zjednoczonych. Bardzo polecamy. Mało jest takich seriali, które pokazują sytuację z obydwu stron barykady, i z prawej, i z lewej. Więc myślę, że to ma dużą wartość, ale poza tym jest tam znakomita muzyka. W dużej mierze są to utwory z lat 60., 70. I tutaj między innymi właśnie taka piosenka, która nosi tytuł Are You My Woman? Ze znakiem zapytania, proszę Państwa. Tell Me So. Na pewno rozpoznacie taki charakterystyczny fragment, sample, który potem został użyty przez Beyoncé.

pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo mam świadomość tego, że przed radioodbiornikami zasiadają głównie młodzi ludzie, ale to właśnie Cudowne Lata były pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem. No i tutaj byłoby rzeczą zupełnie nazbyt oczywistą, gdybyśmy zaproponowali With a Little Help from Our Friends Joe Cockera, który to rozbrzmiewał za każdym razem, kiedy zaczynał się kolejny odcinek serialu. Ja natomiast chciałem zaproponować piosenkę Rufusa Thomasa zatytułowaną Walking the Dog z serialu Cudowne Lata.

0: Naprawdę Cudowne Lata były twoim pierwszym serialem?
1: Poza Dynastią i Gumisiami, tak. To był pierwszy serial, jaki obejrzałem.
0: Muszę powiedzieć, że nie pamiętam chyba swojego pierwszego serialu.
1: W każdym razie najbardziej znacząca sprawa związana z serialem Cudowne Lata, która przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności, to jest obecność Marilyna Mansona w tym serialu i jakoś do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić.
0: Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co z niego wyrośnie. A wracając do kolejnych naszych propozycji, to nie wiem, czy są wśród państwa fani serialu Młody Papież, The Young Pope,
1: ja.
0: Z Judem Law.
1: Ja jestem.
0: I to jest serial autorstwa włoskiego, znakomitego oscarowego reżysera Paolo Sorrentino. W tym serialu można właściwie spodziewać się absolutnie każdego rodzaju muzyki i tak samo jest w jego filmach. Ale dzisiaj chciałabym bardzo może przewidywalnie rozpocząć utworem All Along the Watchtower w interpretacji Devlina, który towarzyszy czołówce tego serialu, a później bardzo króciutki utwór instrumentalny Andrego Birda, który nosi tytuł Logan's Loop.

0: A czy ty, góreczko, moja ulubiona, lubisz seriale o superbohaterach?
1: Czasem lubię, jak to się mówi, to jest moje guilty pleasure.
0: Dla mnie to jest bigger pleasure, nawet niż guilty, tylko jednym z takich seriali o superbohaterach, a właściwie moim ulubionym serialem o superbohaterze jest serial zajmujący się sprawą Luke'a Cage'a, czyli po prostu Luke Cage. To jest jeden z tych seriali, w którym twórcy nie tylko przekazują treść zawartą w scenariuszu, ale również w jakiś sposób opisują rzeczywistość, która ich w danych czasach otaczała. Jednym z przejawów tego jest umieszczenie niemalże wykonań na żywo pewnych wykonawców w samym serialu. I tutaj w serialu, gdybyście chcieli Państwo rzucić na niego okiem, można zobaczyć zarówno Gary'ego Clarka Juniora, ale też i Kingfisha. W jednej ze scen w drugim sezonie Kingfish gra piosenkę The Thrill Is Gone.
1: I to jest zresztą ciekawe, że rzeczywiście teraz też seriale stały się taką kolejną platformą, gdzie muzycy mogą się pokazać, prawda? Że to jest jakiś taki jakiś nowy kanał, gdzie można zaistnieć i jakby jako kompozytor muzyki do serialu, tak jak nasz Daniel Spaleniak. Jego muzyka znalazła się w wielu serialach właśnie takich międzynarodowej produkcji, na przykład Ozark. I tak samo można też się pokazać. Muzycy świetnie wykorzystują to, zauważyłam ostatnio, do tego, żeby jakoś się zaprezentować.
0: Dlatego też, wracając do Luke'a Cage'a, dwie piosenki z tego serialu, jak już wspomniałem, The Thrill Is Gone w wykonaniu Kingfisha oraz If You Want Me To Stay, Sly and the Family Stone.

A teraz będzie moje odkrycie. Tak mi się wydaje, że to jeszcze był 2019. Jest taka postać, która się nazywa Phoebe Waller-Bridge. Po prostu uwielbiam tę kobietę. To jest brytyjska scenarzystka, reżyserka i aktorka w jednym. Jakby bazując na swoim monodramie, który wystawiała w Wielkiej Brytanii, stworzyła serial dla platformy Amazon, który nosi tytuł Fleabag. Absolutnie polecam Państwu ten serial, bo jest on podobny zupełnie do niczego. Jest to jakaś taka nowa jakość, a ma bardzo dużo w sobie specyficznego takiego poczucia humoru brytyjskiego, ale też nie jest to komedia, to jest komediodramat, ale naprawdę warto obejrzeć. Jest bardzo słynna scena w tym serialu, kiedy główna bohaterka, czyli Fleabag, podróżuje komunikacją miejską i wyobraża sobie różne rzeczy, ale jeżeli ktoś widział tę scenę, to z pewnością zapamiętał charakterystyczny fragment utworu, który zaraz się pojawi, a będzie to utwór Sail zespołu Owl Nation.

Po sukcesie serialu Fleabag, który zgarnął masę nagród Emmy, Phoebe Waller-Bridge stała się także scenarzystką prowadzącą serialu HBO, który nosi tytuł Killing Eve, czyli jest to przetłumaczone jako Obsesja Eve, nie wiedzieć czemu, na język polski. Też bardzo serdecznie polecam Państwu ten serial, to już jest dużo bardziej rozrywkowe, komediowo-sensacyjne kino. Numer, który chciałabym Państwu teraz zaprezentować, nosi tytuł Where Evil Grows, wykonywany przez The Poppy Family, Terry'ego Jacksa i Susan Jacks.

Ja zapowiem więc tylko króciutko piosenkę z pewnego serialu, który swego czasu przysporzył mi całe mnóstwo radości i przynajmniej ze 4 lub nawet 5 wiader łez po gromkim i długim śmiechu. Nie będziemy dużo mówić, na pewno Państwo poznacie.

0: To był oczywiście utwór tytułowy, rozpoczynający każdy odcinek serialu Masz, a teraz będzie nasza, przynajmniej moja, ulubiona góreczka.
1: Ostatnio obejrzeliśmy z Sosnowskim i naszym synem Sosnowskim Juniorem taki serial familijny, animowany, który nosi tytuł Kipo. Jest to niesamowity przykład serialu, który jest znakomity, uniwersalny pod każdym względem i pod względem jakby treściowym. Jest to na bardzo wysokim poziomie i są przepięknie tłumaczone różne tematy w sposób taki fajny, przystępny dla dzieciaków, ale jest też wspaniała historia i spokojnie można to oglądać całą rodziną. Ale muzyka jest po prostu fenomenalna i w ogóle widać, że świetnie, kiedy tego typu produkcje są traktowane poważnie i że rzeczywiście ta muzyka jest w ogóle specjalnie stworzona do tego serialu, dlatego te utwory są króciutkie, dlatego mają czasami dziwne słowa, które odnoszą się po prostu bezpośrednio do treści tej całej historii. Pierwszy utwór nosi tytuł Purple Jaguar Eye. Posłuchajmy. And every day I'm gone.

Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, a który jednocześnie pochodzi z serialu Kipo, będzie piosenka zatytułowana Yambian Hammer Pow.

Nie mogłaby się odbyć audycja o muzyce z seriali bez naszego ukochanego absolutnie serialu Przystanek Alaska. Nie wiem, czy tutaj są z nami jacyś fani Przystanku Alaska, ale my po prostu kochamy ten serial. Właściwie uważamy, że nie, on jest jedyny w swoim rodzaju. Coś takiego odjechanego jakby ani wcześniej, ani później nie powstało. I bardzo lubimy do tego serialu wracać, zwłaszcza właśnie w takie wieczory, jakie są teraz, kiedy nie za bardzo wychodzi się z domu. I jest to nieziemska skarbnica przedziwnych różnych utworów. I będą aż 3 kawałki z serialu Przystanek Alaska. Także musicie Państwo to niestety znieść. Mamy utwór teraz zatytułowany Louie Louie, wykonywany przez Richarda Berego i The Pharaohs.

0: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischmann i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
0: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu są traki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
0: Górecka
1: oraz Sosnowski.
0: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
2: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischmann i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
2: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu są traki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
2: Górecka
1: oraz Sosnowski.
2: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To jest, panie i panowie, Bielszy odcień bluesa, audycja, która już od ponad 45, a może nawet i 6 lat cieszy uszy i duszę, tym razem patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab. Oczywiście te poprzednie 40 parę lat było troszkę w innej konfiguracji, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co dziś, to co teraz. Zaczniemy od pewnej oczywistej oczywistości. Dlaczego właśnie od niej? O tym dopiero na koniec audycji powiem, a teraz proszę się zanurzyć w najpiękniejsze gitarowe dźwięki świata.

To była oczywiście Leila. Leila Darka Kozakiewicza. Bardzo Państwa zachęcam do poszukania w sieci, czy też pogrzebania w nielicznych już niestety sklepach z płytami. Ukazała się w końcu 2021 roku płyta zatytułowana Dariusz Kozakiewicz, Krokodyl, 50 lat na scenie. Na dwóch płytach znalazł się cały przekrój nagraniowej działalności Darka Kozakiewicza na przestrzeni ostatniego półwiecza. To są dwie płyty. Na pierwszej jego nagrania z przyjaciółmi, z Anną Jantar, oczywiście z Perfektem, z Patrycją Markowską, z Natalią Sikorą, z Martkiem Piekarczykiem, a na drugiej płycie są z kolei nagrania spod znaku głównie breakoutów, no ale także na przykład jest Szczęśliwej Drogi Już Czas Ryszarda Rynkowskiego, jest Air Condition, jest Homo Twist, no i jest też moja ukochana Laila, którą kiedyś no troszkę wspólnie z Darkiem zmajstrowaliśmy, w tym sensie, że ja spowodowałem, że ona znalazła się na płycie Tribute to Eric Clapton. A teraz, proszę Państwa, sygnał.

Fanfary dla patrona. Ten sygnał zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia z programem przygotowanym przez naszego patrona. I będzie to program o tyle niezwykły, że dosyć rozbudowany, bo aż 4 numery, a po drugie o tyle niezwykły, że został on przygotowany przez, jak sądzę, najmłodszego patrona Radia Baobab, Tymoteusza z Gorc, lat 12. Tak właśnie się podpisał. Tymoteusz z Gorc, lat 12, patron. No i z Tymoteuszem prowadziłem dosyć rozbudowaną korespondencję, żeby ostatecznie ustalić, co i jak ma być grane. Ostatecznie też wyszło na to, że będą to 4 nagrania, które Tymoteusz opisał barwnie w dosyć długiej epistole. Będę jej fragmenty cytował. No, ale oczywiście najistotniejsza jest muzyka. W liście do Radia Baobab Tymoteusz napisał tak oto. Na początku opiszę, jak się zaczęła moja miłość do bluesa, jazzu i rocka. A było to tak. 4 lata temu, a te 4 lata temu to musiało być w 2018 roku, podczas remontu w moim rodzinnym mieszkaniu, a mieszkaliśmy na parterze, i tam rodzice pokazali mi film Blues Brothers, dzięki któremu pokochałem bluesa. To był pierwszy fragment listu Tymoteusza, a teraz posłuchajmy wprowadzającego nas w klimat muzyki The Blues Brothers nagrania. To będzie Shake a Tail Feather w wykonaniu Raya Charlesa, któremu w tym właśnie nagraniu towarzyszą oczywiście też sami bracia bluesowi, czyli Jake and Elwood.

0: Shake the Tail Feather to jest dosyć stara pieśń, która została napisana między innymi przez Andre Williamsa w 1963 roku. I co zresztą widać troszkę w filmie, to jest piosenka, która stara się ogarnąć swoją rytmiczną konstrukcją wszystkie modne na przełomie lat 50. i 60. style taneczne, a były to, i tutaj posłużę się wikipedycznym opisem, takie oto style: Boogaloo, Twist, The Fly, The Bird, Monkey, The Mashed Potato, The Duck and The Watusi. Ciekaw jestem, kto z Państwa jeszcze potrafi zatańczyć w którymkolwiek z tych stylów. No myślę, że twist może jeszcze jest dosyć naturalny, bo twistuje się przy różnych okazjach, nie tylko wtedy, kiedy utwór nosi tytuł Twist. No więc w ten sposób Tymoteusz z Gorc, nasz patron, wprowadził nas w klimat swoich fascynacji muzycznych. I posłużę się ponownie fragmentem jego listu. Na początku słuchałem tylko Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna. Od nich zaczynałem, a później poznawałem kolejnych bluesowych wykonawców. Skoro padły nazwiska Arety Franklin i Jamesa Browna, no to posłuchajmy teraz dwóch nagrań, również wywodzących się z soundtracku do filmu The Blues Brothers. Będą to stary gospelowy numer w wykonaniu Jamesa Browna, The Old Landmark, oraz własna kompozycja Arety Franklin, Think.
1: Wake up! Wake up!

Przypomnę Państwu, że słuchamy wyboru naszego patrona, patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc, lat 12, który swoją fascynację filmem The Blues Brothers postanowił przekazać nam w formie 3 numerów pochodzących właśnie z soundtracku do tego filmu. Wrócę jeszcze do listu Tymoteusza, bo opowiada on w tym liście także o swoich innych fascynacjach muzycznych. No więc zaczynał od Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna, ale poznawałem później kolejnych bluesowych wykonawców. Jazz poznałem rok później. Ciągle jeszcze podczas remontu tego słynnego mieszkania Tymoteusza, tata zabrał mnie wtedy na koncert do kawiarni Lotos w Kamiennej Górze, w której grał między innymi jeden z nauczycieli z mojej szkoły, a także przyjaciel mojego taty, pan Adeard K. Grał pan Adeard na gitarze elektrycznej. I tam pokochałem jazz, którego słucham do dzisiaj. A rock zacząłem poznawać w radiu, do którego zaraz przejdę. Ogólnie kocham muzykę około bluesową, ale najbardziej te gatunki, o których napisałem wyżej. No i dalej pisze też Tymoteusz o swojej miłości do radia, do tego momentu, w którym okazało się, że nagle nie ma już tego radia, które kochał, i wtedy też tatuś uświadomił mu, że jest radio, które wystartowało świeżo i które może zastąpi Tymoteuszowi coś, co utracił, a chodziło oczywiście o radio Nowy Świat. No i jak pisze Tymoteusz, kiedy Nowy Świat wystartował, to od tego dnia słucha go stale. Kilka miesięcy po tym, kiedy usłyszał Radio Nowy Świat, usłyszał także Radio Baobab, które też pokochał. No bardzo dziękuję Tymoteuszu, że pokochałeś Radio Baobab, bo dzięki temu też twoim uczuciem, jak sądzę, są otoczeni wszyscy słuchacze i słuchaczki Radia Baobab. No i przechodzimy wreszcie do czwartego życzenia, czwartego nagrania wytypowanego przez Tymoteusza Zgorc, a będzie to utwór zatytułowany dosyć znajomo, mianowicie Kiedy byłem małym chłopcem. A dlaczego właśnie to nagranie wybrał Tymoteusz? Otóż dlatego, że pamięta, że tatuś śpiewał mu Kiedy byłem małym chłopcem jako kołysankę, kiedy Tymoteusz jeszcze był maluśki i leżał w łóżeczku czekając na sen. I tutaj, Tymoteuszu, myślę, że nie bardzo się na mnie pogniewasz, jeżeli zaproponuję ci nie oryginalną wersję Kiedy byłem małym chłopcem, a wersję, która jakoś bardzo sentymentalnie mnie poruszyła dosyć niedawno, w 2021 roku, na zakończenie jednego z koncertów Breakout Days, takiego zacnego festiwalu, który od wielu lat odbywa się w Rzeszowie. Kiedy byłem małym chłopcem, wykonał rozbudowany zestaw wykonawczy w postaci zespołu Nieb-O, wzbogaconego o Piotra Nalepę oraz o, i tutaj bardzo istotne, to jest to o Tomasza Organka. To jest wersja niedostępna nigdzie na płytach, dostępna jedynie w audycjach, które prowadzę, bo nagranie to zostało mi udostępnione przez Estradę Rzeszowską, a myślę, że ma w sobie takie ponadczasowe dodatkowe przesłanie, bo było wykonane 50 lat po tym, kiedy po raz pierwszy ukazało się na oryginalnej płycie grupy Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, dedykacja naszego patrona Tymoteusza Zgorc dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab.

To był program ułożony przez patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że może to jest wreszcie okazja, żebym ja jako patron, założyciel Radia Baobab, bo ja wymyśliłem to radio, ja niosę na swoich barkach ciężar kierowania tym przedsięwzięciem, ja układam program, i wreszcie ja też wymyśliłem pierwszy odcień bluesa i tak dalej, i tak dalej. Więc może dobrze by było, żebym się teraz otworzył przed słuchaczkami i słuchaczami po to, żeby słuchaczki i słuchacze mogli poznać moje wnętrze, czyli zdradzam istotę mojego ducha. Będzie to aż 7 numerów, które sobie wymyśliłem. Wolno mi, prawda, bo ja tu decyduję, ile numerów mam przedstawić, żeby siebie przedstawić. A zacznę od czegoś bardzo, bardzo wiekowego, bo był to przełom lat 50. i 60., a nawet konkretnie 1960 rok, kiedy na singlu wydanym przez wytwórnię RCA ukazał się utwór zatytułowany A Massive Blues, a wykonawcą był Elvis Presley.

Myślę, że tutaj raz jeszcze sprawdza się bardzo to powiedzenie ukute przez Muddy'ego Watersa, że blues miał dziecko, którego nazwano rock'n'rollem, bo jeżeli uznamy, że Elvis Presley jest jednym z ojców rock'n'rolla, no to właśnie A Mass of Blues świadczy o tym, jak blues przyczynił się do tego, żeby rock'n'roll wybuchnął z całą swoją potęgą, również za przyczyną Elvisa Presleya. To A Mass of Blues usłyszałem pewnie tak, myślę sobie, bo już dokładnie nie pamiętam. W polskim radiu to na pewno, ale w jakiej audycji? No pewnie u Lucjana Kedryńskiego w jego rewi piosenek. I wtedy okazało się, że ma w sobie ten puls, ten zestaw dźwięków, coś takiego tak niezwykłego i odmiennego od wszystkiego innego, co nas otaczało, że poczułem mrowienie na dziecięcym kręgosłupku, no i w zasadzie to mrowienie do tej chwili, do tych lat pozostało ze mną i to traktuję jako swojego rodzaju początek mojej fascynacji bluesem i jako jeden z kamieni milowych mojego bluesowego słuchania. Kolejne nagranie już troszkę późniejsze, bo to będzie połowa lat 60., kiedy to John Mayall, ojciec brytyjskiego bluesa, a może i także ojciec europejskiego bluesa, bo dotarł przecież on ze swoją muzyką także i poza żelazną kurtynę, przygotował album popularnie zwany John Mayall The Blues Breakers with Eric Clapton. No i właśnie, jeszcze do tego to imię i nazwisko Eric Clapton. Czyli dwie postaci z brytyjskiej sceny muzycznej, które pozostały od tego właśnie momentu, czyli od połowy lat 60. do dziś ze mną jako swojego rodzaju drogowskazy rozumienia muzyki. Z albumu, o którym już wspominałem, Rambling on My Mind, też bardzo znacząca sprawa, bo to kompozycja Roberta Johnsona, jednego z praojców bluesowego grania. A dodatkową jeszcze sprawą istotną w tym przypadku jest, że to był pierwszy raz, kiedy Eric Clapton odważył się zaśpiewać w studiu. Rambling on My Mind.

Kolejne nagranie, które traktuję jako bardzo istotne dla rozwoju mojej bluesowej, ogólnie rzecz biorąc szerzej, muzycznej świadomości, to utwór zatytułowany Need Your Love So Bad. Skomponowany i wymyślony przez amerykańskiego bluesistę Little Willie'ego Johna, a do mnie dotarło ono w drugiej połowie lat 60. w wykonaniu grupy Fleetwood Mac, wtedy kiedy wiodącą postacią tego zespołu był Peter Green. I właśnie brzmienie jego słynnego Gibsona w tym nagraniu zniewoliło mnie zupełnie. Oto Fleetwood Mac i Need Your Love So Bad.

0: Elvis Presley, John Mayall, Eric Clapton, Peter Green, Fleetwood Mac. Wśród tych wielkich nazwisk nie może też zabraknąć nazwy bardziej rozbudowanej, czyli The Allman Brothers Band. To był ten moment, w którym zrozumiałem, jak można wdzięcznie, zgrabnie, a jednocześnie bardzo emocjonalnie połączyć rocka, bluesa i muzykę country, a także trochę od czasu do czasu jazzu, bo The Allman Brothers Band potrafili robić to wyśmienicie. A dodatkowo jeszcze robili to wyśmienicie właśnie podczas koncertów. Ich album At Fillmore East należy nie tylko moim zdaniem do jednych z najlepszych rejestracji koncertowych w historii w ogóle, a już rozpoczynający ten album utwór Statesboro Blues to jest top topów. Statesboro Blues, The Allman Brothers Band.
1: Okay, The Allman Brothers Band.

Kolejna bardzo ważna postać, którą przedstawiam tutaj w moim hiperpatronackim zestawie, to J.J. Cale. Muzyka J.J. Cale'a ogarnęła mnie swoją skromnością, swoim luzem i niesłychanym ciepłem, które dzięki temu osiągał ten artysta. A najbardziej to, o co chodziło J.J. Cale'owi, jak sądzę, udało mu się przedstawić w nagraniu Sensitive Kind. I właśnie ten utwór teraz przedstawiam jako kolejny kamień milowy w moich fascynacjach muzycznych.

Tak, patrzę teraz na ten zestaw, który sobie wymyśliłem i rzeczywiście poza Elvisem Presleyem tutaj najistotniejszą rolę w tych nagraniach odgrywa gitara, elektryczna gitara. No i nic dziwnego, bo to był, zresztą i pozostał dla mnie symbol epoki, w której zaczynałem rozumieć, czym jest muzyka, która mnie fascynuje. No i też brzmienie tego instrumentu jest dla mnie wiodącym drogowskazem. Stevie Ray Vaughan, nieodżałowany, teraz przypomni się w swoim fantastycznym, króciutkim, trwającym niecałe 2,5 minuty huraganie gitarowym. The House is Rocking, Stevie Ray Vaughan.

No i w zasadzie teraz już na zakończenie tego mojego wyznania fascynacji muzycznych coś z naszego rodzimego podwórka, bo przecież tutaj żyję, tutaj dorastałem i tutaj nadal jestem. A chyba naturalną rzeczą będzie, jeżeli teraz posłuchamy sobie wspólnie Tadeusza Nalepy, który wielu pokoleniom moich rodaczek i rodaków dał wiele emocji, wrażeń i radości. Tadeusz Nalepa, Modlitwa.

I kiedy już wszyscy myśleli, że modlitwą zamkniemy, no bo to jest taki pomnik pomników, to pomyślałem sobie, że jeszcze chciałbym panie i panów przekonać do tego, że choć nie jestem już młodziaczkiem i że mógłbym być pewnie prawie pradziadkiem patrona Tymoteusza z Gorc, to nadal jestem organizmem, który odbiera dobre, żwawe dźwięki i potrafi ten swój organizm do nich dostosować. Panie i panowie, proszę przyjąć, że to jest moje trzecie imię. Good Rocking Daddy. Śpiewają Marcia Ball, Angela Strelli i Lou Ann Barton. Był to pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jeżeli słuchają Państwo właśnie w tej chwili Radia Baobab, to oznacza to, że to jest początek audycji Bielszy odcień bluesa i po raz pewnie 2994 albo 3619 wita w tej audycji Jan Chojnacki, patronki patronów, słuchaczki słuchaczy, no i wszystkich tych, którzy może nawet przygodnie czasami słuchają naszego radia, co jest wysoce niesłuszne, bo Radia Baobab trzeba słuchać nieustannie. No, może wtedy, kiedy ma się ochotę. W ten sposób to ujmijmy. Rozpoczynamy to wydanie pierwszego odcienia bluesa od nagrania, które można potraktować jako swojego rodzaju wizytówkę tej audycji, bo nosi ona tytuł Same Old Blues.

Stary, dobry blues, same old blues. Kompozytorem tego utworu i firmującym to nagranie jest Dan Nix. Kompozytor, troszkę też sam wykonawca, producent, przede wszystkim współinicjator ze Steve'em Cropperem takiego muzycznego przedsięwzięcia na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, które nazywały się The Marquees. A The Marquees to był zespół instrumentalny, który miał towarzyszyć i towarzyszył w nagraniach wykonawcom soulowym tego czasu. Później The Marquees w dosyć płynny sposób przekształcili się w Booker T and the MGs. No i to już jest może sygnał, że w dzisiejszej audycji słuchać będziemy nagrań, w których uczestniczy jeden z podstawowych elementów tych dwóch zespołów, o których mówiłem, czyli The Marquees i Booker T and the MGs, czyli Steve Cropper. A Steve Cropper przyszedł mi na myśl jako wiodąca postać tego wydania pierwszego odcienia bluesa, dlatego że późnym latem 2024 roku ukazał się kolejny jego solowy album, to znaczy solowy w tym sensie, że on solowo go firmuje, zatytułowany Friendly Town. Steve Cropper, pierwszy swój utwór instrumentalny, bo to byli właśnie The Marquees, wydał i pomieścił od razu na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku. I po tych 60 ponad latach okazuje się, że nadal jest pełnosprawnym, pełnym energii artystą, który jest przygotowany, żeby wprowadzić do uszu fanek i fanów całą nową płytę. Do tej płyty być może jeszcze na koniec dojdziemy, ale pomyślałem sobie, że warto by prześledzić działanie Steve'a Croppera na przestrzeni lat, niezależne od jego solowych produkcji. Kiedy zacząłem się do tego przygotowywać, okazało się, że można by pewnie wyprodukować z takich nagrań kilkanaście audycji, więc postanowiłem skoncentrować się na dokonaniach Steve'a Croppera jako gitarzysty współpracującego z innymi artystami w XXI wieku. No, może z drobnymi wyjątkami i taki właśnie drobny wyjątek na początek, ale tylko dlatego, żeby wprowadzić nas w XXI wiek. A to był rok 1985, kiedy B.B. King zdecydował się na nagranie jednej z najsłynniejszych kompozycji Steve'a Croppera. Drugim współautorem tego utworu był Wilson Pickett, a mówię o pieśni In the Midnight Hour. B.B. King.

Ten długi wstęp gadany, który poprzedził w prezentację In the Midnight Hour w wykonaniu B.B. Kinga, miał za zadanie doprowadzić do kolejnego utworu, do kolejnego nagrania, którego bohaterką jest córka B.B. Kinga, czyli pani Shirley King. W 2020 roku nagrała album zatytułowany Blues for a King, co oczywiście sugeruje, w czyją stronę skierowała swoją uwagę, a na tej płycie znalazła się jej własna wersja jednego z najsłynniejszych utworów śpiewanych przez bluesowe kobiety, a zwłaszcza przez Etta James, czyli mówię o piosence At Last. W tym utworze Shirley King towarzyszy na gitarze Steve Cropper.

Steve Cropper to oczywiście nie tylko gitarzysta i kompozytor, ale także producent. W 2005 roku zajął się produkcją albumu Shimiki Copeland. Płyta ukazała się pod tytułem The Soul Truth i był to początek dłuższej przyjaźni muzycznej Steve'a Croppera i Shimiki Copeland. Z tego albumu posłuchamy utworu All About You.

0: Płyta The Soul Truth, jak już wspominałem, była początkiem przyjaźni muzycznej Steve'a Cropera i Shimiki Copeland. W 15 lat później, czyli w 2020 roku, Shimika zrealizowała już wprawdzie z innym producentem album And Civil War, no ale pojawił się na tej płycie ponownie Steve Cropper ze swoją gitarką w nagraniu In the Dark.
1: I heard you was out.

0: Ta współpraca Steve'a Cropera z Shimiko Copeland zaowocowała też udziałem obojga tych artystów w albumie, który firmował Steve Cropper, a który nosił tytuł Dedicated A Salute to the Five Royals. The Five Royals to zespół istniejący w latach 50., który wywarł wielki wpływ na muzyczną świadomość Steve'a Cropera i po wielu latach Steve zdecydował tę swoją fascynację uzewnętrznić, produkując album poświęcony muzyce The Five Royals. Do nagrania jednego z utworów zaprosił Shimikę Copeland i nie byle kogo, bo też B.B. Kinga. Baby, Don't Do It. Steve Cropper, B.B. King i Shimika Copeland.
1: While I'm hot, let me get hotter.

Równolatek Steve'a Cropera, Felix Cavalieri, znany przede wszystkim jako współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu The Young Rascals, od wielu, wielu lat przyjaźni się ze Steve'em. Ta przyjaźń zaowocowała kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami nagraniowymi. Między innymi w 2010 roku panowie nagrali album zatytułowany Midnight Flyer, z którego teraz przypomnę dwa nagrania. Tytułowe Midnight Flyer i Sexy Lady. Steve Cropper i Felix Cavalieri.

Choć zapowiadałem, że będą to nagrania Steve'a Cropera z XXI wieku, to uprzedzałem, że będą wyjątki i oto drugi z tych i ostatni zresztą z tych wyjątków. W 1969 roku, a więc no, zamierzchła przeszłość, Steve Cropper namówił do wspólnego nagrania dwóch ówczesnych gigantów muzyki soul bluesowej, czyli Alberta Kinga i Popsa Staples. Wspólnie z nimi zrealizował album zatytułowany Jam Together, a ja przypomnę oryginalną wersję jednego z najsłynniejszych numerów Raya Charlesa, czyli What I Say, Pop Staples, Albert King, Steve Cropper.

No i wracamy do XXI stulecia, rok 2017. Ronnie Baker Brooks. Ronnie Baker Brooks zrealizował wówczas album zatytułowany Times Have Changed. Zaprosił do realizacji tej płyty kilkoro gości, wśród nich także Steve'a Cropera, z którym wykonał utwór zatytułowany Show Me.

Ci z Państwa, którzy oglądają serię telewizyjną czy też film Star Trek Generation, znają zapewne wykonawcę jednego z głównych ról tego filmowego przedsięwzięcia. To jest kanadyjski aktor William Shatner. Otóż okazuje się, że William Shatner jest nie tylko wziętym aktorem, ale mimo zaawansowanego wieku, urodzony w 1931 roku, także prezentuje swoje walory wokalne i to w interesującej nas dziedzinie, bo w jego nagraniach jest mnóstwo bluesowych nutek. Rok 2020, William Shatner nagrywa i publikuje album zatytułowany po prostu The Blues. A na tej płycie znalazło się nagranie Route 66, w którym Shatnerowi na gitarze towarzyszy właśnie Steve Cropper.

0: 66. You gotta get your kicks on Route 66.
1: Gitarowym towarzyszem Steve'a Cropera w czasie, kiedy obaj uczestniczyli w słynnym przedsięwzięciu filmowym, estradowym, czyli The Blues Brothers, był Matt Guitar Murphy. Matt Guitar Murphy pożegnał ten świat już wiele, wiele lat temu, ale w 2024 roku, a więc dosyć świeżo, ukazała się płyta zawierająca kilka jego niepublikowanych wcześniej nagrań dokonanych niedługo przed śmiercią, a także płyta ta zawierała nagrania przyjaciół Matta Murphy'ego. Wśród nich nie mogło zabraknąć również Steve'a Cropera. Way Down South. Steve Cropper, a obok niego świetny wokalista i klawiszowiec Kenny Blues Boss Wayne i harmonikarz Lee Oscar.

Wspomniałem już o albumie Salute to the Five Royals. Na tej płycie Steve Cropper demonstrował swoją gitarową maestrię w towarzystwie różnych wykonawczyń i wykonawców. A ja wracam do tej płyty raz jeszcze w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, dlatego że lubię jak najczęściej powracać do twórczości wokalnej Delberta McClintona. A właśnie w nagraniu Right Around the Corner Steve Cropper towarzyszy gitarowo Delbertowi McClintonowi.

2024 roku pożegnaliśmy artystę, który wydawał się być niezniszczalny i ponadczasowy także w sensie swojej żywotności. John Mayall. W jego niesłychanie bogatym dorobku fonograficznym także znajduje się epizod związany ze Steve'em Cropperem. John Mayall and Friends to firma, a tytuł albumu Long for the Ride, rok 2001. Na tej płycie zgromadził Mayall absolutnie niezwykłe grono wykonawców. Gary Moore, Peter Green, Mick Fleetwood, Mick Taylor, Billy Gibbons, Johnny Lang, Otis Rush, Andy Fairweather Low, Chris Rea, John McVie, no i także Steve Cropper. I z tej sesji przypomnimy teraz Mayalla, któremu w tle towarzyszy Steve Cropper w nagraniu A World of Hurt.

to spotkanie z muzyką Steve'a Cropera zakończymy nagraniem pochodzącym z wydanego w 2024 roku albumu Friendly Town. Steve Cropper wprawdzie jest tutaj awizowany jako czołowy gitarzysta, ale w tle gdzieś tam we wszystkich nagraniach na tej płycie pojawia się także Billy F. Gibbons, który czasami wydaje się być wręcz gitarzystą wiodącym. A w jednym jeszcze utworze, który znalazł się na tym albumie, dołącza do nich trzeci gitarzysta, czyli Brian May. Ten tercet znakomitych gitarzystów kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Too Much Stress. To podkreślę raz jeszcze, że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się na antenie Radia Baobab. Jan Chojnacki wita wszystkie słuchaczki, słuchaczy, patronki, patronów i generalnie rzecz biorąc wszystkich tych, którzy chcą przez najbliższe kilkadziesiąt minut być w kręgu muzyki, która kołysze, która daje dobry nastrój i która sprawia, że człowiek inaczej troszkę patrzy na świat. Miejmy nadzieję, że taki tym razem się uda. A w tej audycji chciałbym zająć się jedną z najbardziej interesujących kategorii wśród znanych i cenionych Blues Music Awards. Otóż od 2018 roku wśród kategorii, w których wyróżniani są artyści bluesowi, znalazła się kategoria Blues Instrumentalist / Vocals, czyli bluesowy instrumentalista, wokalista. Cóż to by mogłoby oznaczać? Otóż jest też wyjaśnienie. Do tej kategorii mogą być zaliczani artyści, których umiejętności wokalne podczas występów lub podczas nagrań w okresie kwalifikacyjnym najlepiej odzwierciedlają istotę bluesa. Dodatkowo jeszcze ta kategoria jest otwarta dla wszystkich wokalistek i wokalistów, którzy w nagraniach czy też podczas koncertów również grają na instrumencie. Wydaje się, że to bardzo zacna jest kategoria, bowiem jeżeli mają być do niej kwalifikowani artyści i artystki, którzy najlepiej odzwierciedlają w swojej sztuce bluesa, no to czegoż innego bluesman może oczekiwać? Właśnie tego. W 2022 roku do tej kategorii zakwalifikowano piątkę wykonawców. Są to dwie panie i trzech mężczyzn. Zaczniemy od mężczyzny, który wydaje się być dosyć oczywistym kandydatem, bowiem jego nagrania w ostatnich latach spotykały się i spotykają się nadal, nie tylko nagrania, zresztą także koncerty, z ogromnym uznaniem wśród fanów. I myślę, że poznają Państwo po pierwszych frazach zaśpiewanych przez tego artystę, o kim mowa.

To oczywiście Sugar Ray Rayford z wydanej w 2022 roku płyty zatytułowanej Into Deep. Utwór nosi tytuł No Limit to My Love. Sugar Ray Rayford wdzięcznie porusza się między bluesem, soulem i powiedziałbym takim nawet troszkę popularnym podejściem do sztuki wokalnej i może to właśnie zjednuje mu taką niesłychaną popularność wśród tych, którzy chodzą na jego koncerty. Mam nadzieję, że płyty też się nieźle jego będą sprzedawać. Ale Sugar Ray Rayford to nie tylko wykonawca takich bardzo demonstrujących jego siłę wokalną utworów, ale także artysta, który w sobie nosi właśnie tę potęgę bluesa, to odzwierciedlenie istoty tej muzyki, o co przecież w tych nagrodach i w tych wyróżnieniach także chodzi. No więc, żeby to udowodnić, to proszę posłuchać, jak Sugar Ray Rayford wspólnie z harmonikarzem Bobem Corritori wykonują utwór zatytułowany Soul Food. To jest przecież soul bluesa.

Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Blues Instrumentalist Vocals jest także Thornetta Davis. Myślę, że dla nas, dla słuchaczy z tej strony Atlantyku, to jest najmniej wyrazista postać, ale przecież Thornetta Davis jest na scenie już od wielu, wielu lat. No, nie mówiąc już o tym, że urodziła się w 1963 roku, więc siłą rzeczy od dobrych kilkudziesięciu leci jest na scenie. Była przez wiele, wiele lat w cieniu innych wokalistów. Była wśród chórzystek, które towarzyszyły na przykład Bobowi Seegerowi, a także Kid Rockowi w jego nagraniach i w koncertach. No ale ma też w dorobku własne produkcje fonograficzne, czyli własne albumy. Od 1996 roku do 2016 nagrała 3 płyty i są to albumy, które rzeczywiście dają sygnał, że głos Thornetta Davis ma nie od parady, tylko właśnie od bluesa. Don't Cry Baby, oto Thornetta Davis w otoczeniu Knickerbocker All Stars.

just be sweethearts again. W tym nagraniu towarzyszyła Thornecie Davis także inna wokalistka, chyba jeszcze mniej u nas znana i popularna, mianowicie Darcell Wilson. Myślę, że też z czasem The Blues Foundation mogłaby się zainteresować twórczością tej artystki i nominować ją w którejś z wokalnych kategorii. Ale wróćmy do Thornety Davis, której walory wokalne, myślę, też mogą być szczególnie zauważone w konfrontacji z głosem męskim, bo oto za chwileczkę usłyszymy utwór zatytułowany I Gotta Sing the Blues, w którym to nagraniu Thornecie Davis towarzyszy Kim Wilson, nie tylko na harmonijce, ale także wokalnie.

Kolejnym artystą zakwalifikowanym do kategorii Blues Instrumentalist Vocals jest John Nemeth. Mówimy tutaj o kwalifikacji do nagród 2022. To zresztą już po raz trzeci John Nemeth znalazł się wśród nominowanych, a spełnia on, wydaje się, najbardziej podstawowe wymagania, bo jest zarówno wokalistą, jak i instrumentalistą. Przecież to jest fantastyczny harmonikarz. Posłuchajmy jego wersji 3 O'Clock Blues, jakże odmiennej na przykład od tego, co prezentował w swojej sztuce B.B. King.

John Nemeth nagrywa oczywiście także solowe płyty, ale to nagranie, 3 o'clock Blues, jest filmowane przez duży zespół wykonawczy, który ukrywa się pod nazwą The Love Light Orchestra. To jest 10-osobowa orkiestra, która kontynuuje tradycję prawie big bandowego grania bluesowego rodem z Memphis. John Nemeth spełnia tu rolę głównego wokalisty, od czasu do czasu też daje znać oczywiście, że jest świetnym harmonikarzem. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Love Light Orchestra z albumu Leave the Light On. Tytuł Come On, Moon.

tej audycji słuchamy nominacji do Blues Music Awards 2022 w kategorii Blues Instrumentalist Vocals. Jest wśród nich także Ruthie Foster, która w tej kategorii zajęła pierwsze miejsce już w 2021 roku, no więc drugi rok z rzędu nominacja. Nic dziwnego, no to Ruthie Foster to jest rzeczywiście głos bardzo charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny i myślę jeden z tych, który wtapia się pięknie w podkład muzyczny, a jednocześnie daje o sobie znać wtedy, kiedy trzeba, jako instrument solowy. Posłuchajmy dwóch koncertowych nagrań Ruthie Foster, które przypomną nam być może tym oczywiście, którzy tego doświadczyli, jej piękny koncert na Rawie Blues w Katowicach. Oto dwa koncertowe nagrania tej artystki z 2011 i 2020 roku. Back to the Blues. Tutaj Ruthie Foster usłyszymy w duecie z Hadenem Sayersem, a potem jej takie najbardziej reprezentatywne nagranie, chyba najbardziej znane i też najbardziej odnoszące się do jej wspaniałej osobowości twórczej. Phenomenal Woman. Ruthie Foster, nominowana do kategorii Blues Instrumentalist Vocals 2022.

0: Groovy Posse, y'all.
1: It's a happy Saturday.

0: please.
1: Tamara. Dotarliśmy do piątego nominowanego w kategorii Blues Instrumentalist na 2022 rok, czyli do Curtisa Salgado. Artysta jest już na scenie ponad 40 lat, a debiutował u boku Roberta Kreya w jego zespole. I teraz przypomnijmy sobie nagranie z pierwszej płyty Roberta Kreya zatytułowanej Who's Been Talking z 1980 roku. Na płycie tej głównym wokalistą był oczywiście sam Robert Kray, ale w jednym numerze zatytułowanym I'm Gonna Forget About You zaśpiewał właśnie Curtis Salgado.

Na koniec tej audycji, w której słuchaliśmy nagrań wokalistek i wokalistów nominowanych do owej oryginalnej kategorii Blues Instrumentalist Vocals, jeszcze jedno nagranie Curtisa Salgado. Oto w duecie z Wee Willie Walkerem Curtis Salgado wykona coś, co w swoim założeniu nie miało być nigdy bluesem, bo będzie to jeden z najsłynniejszych numerów skomponowanych przez duet Lennon-McCartney, czyli utwór zatytułowany Help. Choć zazwyczaj podchodzę z dużym dystansem do interpretacji bluesowych utworów Beatlesów, to myślę, że ta wersja Help w wykonaniu Wee Willie Walkera i Curtisa Salgado jest więcej niż przyzwoita. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują o muzyce. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonach, a właściwie jednym mikrofonie Sosnowski
1: i Górecka.
0: W sposób eksperymentalny troszeczkę chcieliśmy Państwu potruć o muzyce. Nie wiemy, czy z tego coś wyjdzie. W każdym razie chcielibyśmy Państwu zaprezentować dzisiaj kilka utworów muzycznych, które w moim mniemaniu mają w mniejszym lub większym stopniu silny związek z muzyką około bluesową. Czy zgadzasz się ze mną, Górecko?
1: Zgadzam się, ale też chciałabym Państwa uprzedzić, że będziemy przemycać trochę takich brzmień, które być może w pojęciu niektórych słuchaczy nie będą mieścić się w bluesie.
0: Ja wychodzę z założenia, że właściwie cała muzyka jest bluesem rozwiniętym w tę albo w tamtą lub jeszcze inną stronę, więc właściwie mamy tutaj zupełną dowolność, jeżeli chodzi o wybór utworów, bo właściwie wszystko da się podciągnąć pod 12-taktowca. Ja będę przynajmniej dzisiaj polecę takim troszeczkę co?
1: Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że to jest też trochę tak z tą audycją, że my sobie w każdej audycji będziemy gotowali taki właśnie muzyczny barszcz, więc będą w nim bardzo różne grzybki. Dlatego słuchaczy co bardziej wrażliwych na taką różnorodność z góry przepraszamy.
0: Dobrze, żebyśmy nie zagadali tego programu, bo my moglibyśmy to robić godzinami. Chcielibyśmy, znaczy ja bym chciał zacząć od pierwszego utworu i ja dzisiaj polecę troszeczkę takim mocno w sumie klasycznym ściegiem. Chciałem Państwu zaprezentować utwór, który być może niektórzy kojarzą z wykonania Nini Simone albo Joe Cockera, ale tak naprawdę utwór ten w 58 roku zeszłego stulecia nagrał mój absolutny ulubieniec, właściwie ojciec sztuk wizualnych i muzycznych, takich troszeczkę bardziej intrygujących, czyli
1: performance'u właściwie.
0: Performance'u takiego, czyli mój ukochany Screaming Jay Hawkins, który jako pierwszy wjechał na scenę w trumnie za $300 w jednym z popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. Mówił o sobie, że wychowali go Indianie, był niedoszłym śpiewakiem operowym. Ponoć miał 53 dzieci, ale ponieważ niektórzy mieli go za mitomana, więc nie wiadomo, czy należy tym wszystkim legendom ufać i w nie wierzyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania cudownego, mojego absolutnie ulubionego utworu ze wszystkich możliwych na świecie, czyli I Put a Spell on You, który to Screaming Jay Hawkins nagrał po pijaku.

0: To był Screaming Jay Hawkins w utworze I Pure Spell On You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już
1: bo
0: się nie
1: chwal. Oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Tak. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. I utwór nazywa się Texas Sun. I jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię, co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Crankbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Crankbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczyniach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. I ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmiany, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj. Tak.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym już wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał, przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze fantastycznie.
1: Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. Zresztą o tym jeszcze wspomnimy, bo dla mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Więc Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslove. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble, z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor i to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: To był zespół Vintage Trouble w piosence Run Like the River, a teraz będzie Górecka.
1: W ogóle muszę powiedzieć, że jakoś chwycił mnie wcześniej za gardło bakcyl zespołu Vintage Trouble, ale widzę, że jakoś tak to się zmienia i teraz bardzo mnie rozbujał ten numer. A teraz wracając do dalszego ciągu programu, to wymyśliliśmy z Sosnowskim, żeby w każdej audycji był taki kącik polskich artystów, żebyśmy mogli prezentować ich i żeby nas nie kusiło, żeby tego nie robić. A ja jeszcze mam dodatkowo takie założenie, że bardzo chciałabym pokazywać Państwu kobiety z bluesem w sercu i tak myślę, że właśnie ta artystka, którą teraz zagramy, jest taką osobą. Nazywa się Jagoda Kret. Brała udział w jakiejś którejś edycji, zdaje się, że The Voice of Poland. I potem zaczęła nagrywać swoje numery, naprawdę bardzo dobre. Czekam, kiedy naprawdę nagra znakomitą płytę, która wystrzeli. Myślę, że ma ogromny, ogromny potencjał. A tym razem utwór, który jest zatytułowany 5 kroków.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: Ta taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów?
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii i tego całego, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, zamknięcia, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. I stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro i w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3 są ponumerowane. I to całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. I teraz zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: Arizona.
1: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home Us. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home Us, Got to Be Patient.
2: A one, two, three.

0: To był Michał Bombelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krycka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się, ku zaskoczeniu wszystkich, Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. I tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. I także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś z was natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

0: never get old. I need never get old. W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Witam młodzież bluesową zebraną przy odbiornikach. Witam ja, czyli Jan Chojnacki, i zapraszam do kolejnej audycji, która będzie audycją troszkę mnie samego rozbawiającą. Jak może Państwo pamiętają, wielokrotnie już posługiwałem się takim prostym pomysłem, żeby nagrania, które są prezentowane w audycji, były podporządkowane jakiejś idei, hasłu, czy też może zjawiskom. Parokrotnie już zdarzało się robić audycje o zwierzętach. No, te najpopularniejsze pomysły to były oczywiście psy i koty, ale kiedy sobie pomyślałem, że przecież tyle jest żywych stworzeń na świecie, to z pewnością też okaże się, że i bluesowi twórcy poświęcali im swoją działalność. Które z tych żyjątek będą dzisiaj przedmiotem bluesowego zainteresowania? Za chwilę. Bo jest też taka pieśń, która mówi o tym, że to właśnie my, ludzie, nadaliśmy imiona wszystkim zwierzętom. Thank you.

Bob Dylan nie wymienia żadnego konkretnego zwierzęcia, któremu należałoby oddać najwięcej uwagi. Próbowałem zorientować się, jak wygląda to nastawienie twórców około bluesowych i bluesowych do otaczającej ich fauny. I z niejakim zdziwieniem spostrzegłem, że być może najczęściej omawianymi w ich twórczości zwierzętami są gady, czyli węże. Być może, że samo słowo snake, które w języku angielskim oznacza węża, jest bardzo cennym materiałem do obróbki tekstowej, bo ma taką dosyć uniwersalną strukturę. I rzeczywiście tych węży w twórczości od zamierzchłych początków nagrań bluesowych aż do dnia dzisiejszego jest sporo. W związku z tym bohaterami tej audycji będą właśnie węże. No a potem jeszcze troszeczkę przez chwilę zatrzymamy się przy wężowym pożywieniu. Ale o tym potem. Chyba najbardziej znanym w historii utworem bluesowym traktującym o wężu jest utwór Crawling King Snake. W zasadzie nie do końca wiadomo, kto jest takim jednoznacznym autorem, bo powołuje się tutaj i Blind Lemona Jeffersona i Victoria Spivey jako ten duet, który jako pierwszy wykorzystał ten motyw w swojej twórczości, ale pierwszego nagrania dokonał w 1941 roku Big Joe Williams. Natomiast sądzę, że najpopularniejsza wersja Crawling King Snake to wersja Johna Lee Hookera. No i dlatego ten festiwal poświęcony gadom rozpocznie on. John Lee Hooker, Crawling King Snake.

0: crawling, yes, I'm crawling now, baby. I'm crawling in front of your door. You got anything I want now, baby? I'm gonna crawl up on your floor because I'm a crawling king snake. And I rule my day.
1: John Lee był niewątpliwie pierwszy, ale przecież jeden z jego największych konkurentów, chociaż nie było między nimi żadnej wrogości, czyli Howling Wolf, nie chciał być gorszy i dlatego on w swoim repertuarze pomieścił utwór nawiązujący do tego, co wymyślił John Lee Hooker, ale dodający pewien aspekt nowości. Oto Howling Wolf w nagraniu New Crawling King Snake. Nowalika.

0: No, węże generalnie nie są chyba traktowane przez nas w większości jako stworzenia nam bardzo przyjazne, zwłaszcza te, które mogą ukąsić, no bo też ukąszenie węża może się zakończyć tragicznie, o czym wszyscy doskonale wiemy. Magic Slim, fantastyczny przedstawiciel tego prawdziwego, oryginalnego, elektrycznego bluesa, nagrał kiedyś album zatytułowany wręcz Snake Bite, czyli ukąszenie węża. No a skoro już nagrał, to posłuchajmy tytułowego nagrania z tego albumu. Magic Slim ze swoimi The Teardrops, Snake Bite.
1: Snake Bite!

Nie chcę się wgłębiać w strukturę anatomii gadów, węży, ale są wśród nich te, które wydają taki przerażający dźwięk. Dźwięk grzechotki, czyli po naszemu grzechotniki, a w tym języku ojczyzny bluesa rattlesnakes. Te rattlesnakes były przedmiotem zainteresowania wielu twórców bluesa, ale myślę, że najbardziej znany i powtarzany wielokrotnie przez innych wykonawców był utwór Petera Greena zatytułowany Rattlesnake Shake. Na okoliczność prezentacji w tym gadowym cyklu wybrałem wersję stosunkowo nową tej kompozycji, a mianowicie wersję koncertową, w którym Billy Gibbons i Steven Tyler oddają hołd należny wielkiemu kompozytorowi i gitarzyście Peterowi Greenowi. Rattlesnake Shake. Billy Gibbons, Steven Tyler.

No, są też utwory czysto instrumentalne, które zajmują się tematyką wężową. Myślę, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, oddaje dosyć pełną grozy atmosferę, jaką może być kontakt z gniazdem węży. Snake Pit. Snake Pit pojawił się na albumie Harveya Mandela, świetnego gitarzysty, związanego przez wiele lat z różnymi innymi wykonawcami, z Johnem Mayallem czy z Kent Heat, no ale także artystą, który samodzielnie dokonywał nagrań i kompilował z nich płyty. I tak też się ma w tym przypadku. Cały album Snake Pit został zrealizowany przez Harveya Mandela jako wiodącego instrumentalistę w tym przypadku. No to posłuchajmy owego gniazda węży, Harvey Mandel.

Świetny gitarzysta, który zaprezentował swoją maestrię kiedyś słuchaczom Rawy Blues w Spodku Katowickim, Michael Burks, miał w swoim repertuarze także utwór odnoszący się do wężowej idei. To będą jaja węża, snake eggs. No bo na ile pamiętam zresztą z przyrody, to węże właśnie znoszą jaja i z nich się później wylęgają dopiero te wijące się stwory. Michael Burks zaprezentował się świetnie w owym wspomnianym przeze mnie koncercie w Spodku na Rawie Blues. Niestety wkrótce potem odszedł z tego świata. Bardzo tego żałuję, bo był to gitarzysta tak pełen emocji i energii, że do dzisiaj bardzo sentymentalnie wspominam ten jego właśnie rawowy koncert. No więc Michael Burks i Snake Eggs.

0: Black Snake, he got that sucker too.
1: Kolejny utwór ma wprawdzie w swoim tytule hasło wężowe, bo brzmi ten tytuł Fattening Frogs for Snakes. W wolnym tłumaczeniu na polski ten tytuł można przełożyć jako tuczenie żab dla węży. No to zabieg iście paranoiczny, ale ten tytuł wiąże się z takim angielskojęzycznym powiedzeniem. Fattening frogs for snakes to mniej więcej tyle, co po naszemu praca na cudzy rachunek. Bowiem tuczenie żab i tak do niczego nie prowadzi, bo zjedzą je po prostu węże, więc to się nie opłaca. Ten utwór napisał Sonny Boy Williamson w zamierzchłej przeszłości, a my usłyszymy w nagraniu Kirka Fletchera, współczesnym z 2020 roku. Fattening Frogs for Snakes.

0: A skoro już jesteśmy przy żabach, no to teraz przejdźmy do nieco milszej konotacji związanej z tym właśnie określeniem, z żabami. No bo przecież bywają te żaby, które w różnych bajkowych sytuacjach stają się bardzo miłymi stworzonkami. I myślę, że o takim właśnie jest ta piosenka. Little Green Talking Frog, czyli mała zielona gadająca żabka. Wykonawca Sugar Ray ze swoimi Blue Tones.
1: I was walking along one day when I heard a voice sweet and low. Said, I got something to tell you that you ain't never heard before. Look down on the ground, right over here, behind the log. It was then that I noticed this little green talk.

Dokładnie nie wiem, jak wygląda i czy to jest naukowe określenie, ale występuje ono parokrotnie w historii bluesowych nagrań, a mówię o nazwie bullfrog, czyli taka żaba, która wydaje jakiś bardzo donośny, ryczący głos. Bullfrog Blues był jednym z najpopularniejszych utworów wykonywanych w zamierzchłej przeszłości przez grupę Can't Hit. Zresztą, jeżeli Can't Hit do dziś funkcjonuje, to zapewne od czasu do czasu powracają do tego nagrania, bo rzeczywiście jest ono świetne. Ale nie gorzej niż oryginał brzmi nagranie Dave'a Halla, świetnego australijskiego gitarzysty slajdowego, który na albumie Ticket to Chicago w 1997 roku pomieścił właśnie własną wersję. Dave Hall, Bullfrog Blues.

Kolejny artysta o nazwisku Hooker, czyli Earl Hooker, daleki kuzyn Johna Lee Hookera, też świetny gitarzysta, wokalista i autor wielu znaczących bluesowych utworów. Miał w swoim repertuarze nagranie zatytułowane Frog Hop, czyli no, coś takiego jak żabi skok. No jak państwo uważają, czy udanie Earl Hooker oddał tę niesłychaną żabią umiejętność?

Audycję, na którą złożyły się bluesy o gadach i płazach, czyli o wężach i żabach, zamkniemy powrotem do Crawling King Snake, chyba najsłynniejszego utworu bluesowego związanego z tematyką węży. John Lee Hooker oczywiście był pierwszy i być może jego wersja jest taka najbardziej podstawowa, ale nie wiem, czy nie słynniejsza właśnie dzięki, ale nie wiem, czy nie słynniejsza i bardziej bliska naszym uszom jest wersja grupy The Doors z płyty LA Woman. A nawet jeżeli nie jest bliższa, to z całą pewnością jest fantastyczna. The Doors, Crawling King Snake. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: po muzyce zawsze się mówi hello albo witamy. Może trzeba coś powiedzieć. Tym bardziej, że razem w tym miejscu jeszcze nie występowaliśmy.
1: A ty jesteś anglistą, czy mógłbym powiedzieć hi?
0: Zakładając, że słucha nas obcojęzyczna grupa, no to internet.
1: Ale to jest takie bliskie hej, prawda? Hej tam.
0: A bliskie też, a nie, tego nie mogę powiedzieć, bo jest niecenzuralne, ale jest bliskie różnych rzeczy.
1: Hej jest bliskie nazwy zespołu.
0: To, co pomyślałem, ze zmianą samogłoski w środku. W każdym razie możesz powiedzieć.
1: W środku tak. Czego?
0: W środku hej.
1: Aha, no teraz
0: między,
1: zrozumiałem.
0: A i można coś wstawić. A ja po angielsku, skoro mówisz o językach, powiem, że piosenka nosiła tytuł Buz Buz Edit Lit.
1: A mógłbyś to przetłumaczyć?
0: Nie, nie mógłbym. No mógłbym właściwie. Po polsku to było Buz Buz Edit Lit.
1: Aha, czyli zrozumiałem od razu.
0: Jesteś chłopcem lotnym i cieszę się, że mam takiego partnera przed mikrofonem.
1: Czy może ja powiem, że chyba powinniśmy wyjaśnić przedmiot naszego spotkania.
0: Spotkania. No dobrze, to umiesz wyjaśnić?
1: To możesz ocenić po tym, jak wyjaśnię.
0: Czyli podejmiesz tę próbę.
1: Tak, podejmę próbę. Proszę Państwa, w naszych spotkaniach przy mikrofonie, mikrofonach,
0: właśnie.
1: Mikrofonach, tak. Jest nas dwóch, Wojciech i ja, będziemy się starali powspominać to różne okresy naszego życia. I
0: no głównie te stare, myślę.
1: To dla ciebie stary okres jest ten, który będziemy wspominali?
0: No dosyć stary. Chyba, że wtedy byłeś młody.
1: To ja to tak pamiętam, jakby to było wczoraj.
0: Tak? No u mnie to raczej przedwczoraj, ale w końcu najważniejsze, że jeszcze pamiętamy.
1: Będziemy sobie mówili jakiś temat i opowiadali, jak to było wtedy, kiedy było to dla nas ważne, istotne i co z tego pamiętamy.
0: Określimy to też nagraniami, które, powiedziałbym z pełną odpowiedzialnością, nieczęsto pojawiają się na antenach krajowych stacji radiowych.
1: Ale też nie są a propos tego, o czym mówimy.
0: Powiedziałbym, że temporalnie są w pewnym sensie.
1: A jak temporalnie są, to w porządku. To chyba teraz to nagranie.

0: No to come on, baby. Zaczynamy rozmowę konkretną.
1: Baby do mnie?
0: Tak, tak się mówi. Ten pan też śpiewał przecież do różnych osób.
1: No to come on.
0: Come on, baby. Ta muzyka, której słuchamy i słuchać będziemy, to są dość stare nagrania, głównie amerykańskie, bo na razie tak przygotowałem, pozwoliłem sobie muzycznie, z lat nawet takich, kiedy ty chyba byłeś jeszcze pacholęciem, bo z 50.
1: Byłem pacholęciem, ale ponieważ o muzyce z tamtych lat, co pamiętamy, będziemy mówili, to powiem ci, że pewne rzeczy zapamiętałem jako wrażenie, nie jako konkretna, nie wiem, piosenka, melodia, ale jako wrażenie.
0: Rozumiem. Powiedzmy też bolesną prawdę, dla ciebie zresztą, nie dla mnie, że byłeś chłopcem nie z wielkiej metropolii, prawda?
1: Przepraszam, jak gdyby...
0: A z aglomeracji może raz.
1: Z aglomeracji ogromnej. Tam mieszkało znacznie więcej osób niż w Warszawie. Nie, niż w Warszawie.
0: No tak,
1: aglomeracji. Mówimy o Śląsku i Zagłębiu, prawda?
0: Tak.
1: Ja z Sosnowca i to była troszkę mniejsza, to nie aglomeracja, tylko miasto. Troszkę mniejsze niż cała aglomeracja, bo miasto jest mniejsze niż
0: miasto
1: aglomeracja.
0: Miasto jest zwykle mniejsze. Tak.
1: Znaczy, nie to jest tematem, nie, aglomeracja nie jest tematem, muzyka.
0: Centrem kulturalnym, mimo że marnym i bardzo
1: ułomnym, był
0: Kraków najbliżej, a potem Warszawa. Więc jak ty trafiałeś do muzyki, która dzisiaj wciąż tak nas ekscytuje, czyli do muzyki rozrywkowej, do rock'n'rolla, do takich rzeczy?
1: Radio.
0: Radio. Czyli mieliście radio.
1: Mieliśmy radio. Mieliśmy radio z taką skalą.
0: Ale chodzi mi też o radio. Czy to było radio, którego słuchałeś, to było radio ogólnopolskie, typu Jedynka?
1: To było radio ogólnopolskie, to było radio ogólnopolskie typu Jedynka i jeszcze było radio lokalne Katowice.
0: A no właśnie, czy tam coś było takiego, czego...
1: W radiu lokalnym Katowice najbardziej zapamiętałem audycję Gra Orkiestra Cajmera. Cajmer po północy się nazywała audycja i solistką tego zespołu była Natasza Zylska.
0: No, źle spał widocznie, skoro grał w nocy.
1: No, widocznie źle spał. Ale pierwszy kontakt z muzyką to było radio, radio i jeszcze radio. I pamiętam rewię piosenek prowadzoną przez Lucjana Kedryńskiego.
0: Ja też pamiętam, oczywiście.
1: I to było zetknięcie z taką piosenką nie naszą, tylko obcą. Oraz pamiętam Zgaduj Zgadulę, w której występowali różni piosenkarze. I pamiętam...
0: Polscy.
1: I pamiętam...
0: I Zgaduj Zgadula i Babcia Hula była piosenka taka jakaś.
1: Ale mogę nawet sygnał zanucić. Ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
0: ra ra ra. Inaczej zapamiętałem, ale to widocznie przez...
1: Może nie masz słuchu.
0: Pamięć mam za to.
1: No tak.
0: W każdym razie piosenka była śpiewana przez mężczyznę i było Zgaduj Zgadula, Hula Dziadulo i Babcia Hula. Pamiętam ten fragment tekstu. Na pewno.
1: Ale ja mówię o sygnale instrumentalnym.
0: Ja mówię o piosence, więc tak. Może dlatego się minęliśmy. Czy jest już pora, żeby posłuchać piosenek zagranicznych, a potem wrócić do wspomnień? Bo tak jakoś po twoim śpiewie przyszła mi ochota na śpiew.
1: Proszę bardzo, będziesz śpiewał?
0: Nie, nie mój.
1: Słuchał.
0: Właśnie.

0: I takich piosenek jak ta przed chwilą słuchałeś też? Czy nie, chyba wtedy one jednak w takiej dynamicznej formie to raczej nie przeciekały do państwowego radia.
1: Nie, Wojtku, takich piosenek nie słuchałem na pewno. Słuchałem głównie polskich piosenek i pamiętam, że taką piosenkarką, którą pamiętam z dzieciństwa, rozpoznawalną dla mnie była Maria Koterbska, Natasza Zylska.
0: Ale ta, którą właśnie wymieniłeś, Natasza Zylska, mnie zapisała się w pamięci, o czym mówiłem już przy paru okazjach, jako pierwsza znana mi polska piosenkarka, która zaśpiewała rock'n'rolla, którego skomponował Bill Haley. Tyle, że pod polskim tytułem i taki zakamuflowane to było. Na płycie to miało.
1: I ja chyba nawet pamiętam zespół, który jej towarzyszył, jazzowy, taki jazzowo...
0: Nataszy Zylskiej?
1: Nataszy Zylskiej, czy nie był to zespół Wicharego? No to była taka śląska, wiesz...
0: Nie potrafię na 100%
1: powiedzieć. No ale to właśnie to jest tak, jak się nam...
0: Ale to się władzom nie podobało. Swingowanie, jazzowanie, to wszystko było podejrzane dla nich.
1: Stąd też, moim zdaniem, tak bardzo dużo piosenek utrzymanych w rytmach południowoamerykańskich w tamtych czasach.
0: Żeby ominąć troszkę groźny swing.
1: Groźny swing omijasz, a na to rumba, samba i cha-cha. Pamiętasz wszystkie te piosenki?
0: Kuba Wyspa.
1: Te... No Kuba Wyspa to akurat rytmy przyjaciół, prawda? Także to...
0: No wtedy nie. No co ty, Krzysiek? Przecież wtedy był dyktator na Kubie, który na pasku Amerykanów jak piesek wykonywał ich polecenia.
1: Ja mówię już o czasach, po kiedy
0: Fidel... Nie, no Fidel to później. Kuba Wyspa, jak wystawiała pan wachlarze, to jeszcze była po niewłaściwej stronie, tak. I rzeczywiście, ale wracając do radia, bo to mnie ciekawi, jak, wiesz co, ja zazdrościłem tym, którzy nie mieszkali w Warszawie, z tego oto powodu, że poza Lucjanem Kedryńskim, który rzeczywiście uchylał drzwiczki do zachodniej muzyki, był na przykład taki DJ, wtedy się tak nie mówiło, Ryszard Ataman. I był jeszcze jeden, którego nazwiska nie pamiętam, i oni nadawali w stacjach tych regionalnych, polskich, chyba z Lublina jakaś audycja szła, taka szafa grająca skądś tam, i tego w Warszawie nie dało się złapać, bo to były te...
1: Słuchaj, ja w ogóle takich rzeczy nie pamiętam. Jeśli chcesz dojść myślowo do tego, czego słuchaliśmy obaj w pewien sposób, ty więcej, ja mniej, to było Radio Luksemburg i pamiętam Alan Freeman, ale
0: ja już
1: przeskoczyłem strasznie...
0: Ale pozostańmy przy polskiej jeszcze, bo ten Ryszard Ataman był dla nas postacią mityczną. Ja go nigdy nie widziałem na oczy. Wiedziałem, że istnieje, że ma płyty z zagranicy, Krzysiek. I on wyjechał do Stanów.
1: Aha.
0: Czyli po prostu pojechał do Mekki tych fanów nielicznych muzyki. I tam podobno nawet próbował być menażerem kogoś. Wszedł w ten muzyczny rynek, po czym wiadomości wszystkie się urwały. Ja nie wiem, czy on w ogóle żyje. No, byłby starszym panem teraz.
1: Nie, Wojtku, dla mnie spotkanie z takimi rytmami to są lata 60. i właściwie polska młodzież śpiewa polskie piosenki.
0: Czyli już wchodzisz w erę Big Beatu.
1: W erę Big Beatu, a wcześniej, czyli w tym okresie, kiedy ja mówię o Nataszy Zylskiej, pamiętam jeszcze później Ludmiłę Jakubczak, pamiętam Koterbską, to byłem skazany wyłącznie na radio ogólnopolskie i nie pamiętam, żebym spotkał się z Atamanem nawet jako słuchacz.
0: No i
1: dzisiaj nie odkryłeś Atamana.
0: Widzisz? Przypuszczam, że nie spotkałeś się też z żadnym z wykonawców, których dotąd słuchaliśmy podczas naszego spotkania, więc widząc w twoich oczach ogromne znaki zapytania, teraz przygotowałem artystkę, o której musiałeś wtedy usłyszeć nawet przelotnie, żeby cię uspokoić, że nie jesteś aż tak straszliwie niepoinformowany, co wtedy było modne. Może tak być?
1: Może tak być, tylko włożę okulary, żeby zobaczyć te swoje znaki.
0: To jest bardzo krótkie nazwisko. Brenda Lee.

0: No i co? Ładne? Rock'n'rollowe?
1: Bardzo ładne.
0: Aż to drugie to już nie była Brendali, bo to męski głos, bo nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Zauważyłem, ale ja po prostu powiem ci, że jeszcze mam wspomnienie zagraniczne takie, że właściwie pierwsze piosenki z zachodu, których słuchałem, to słuchałem dużo piosenek, wielu piosenek francuskich, bo Lucjan Kydryński lubił francuskie piosenki. I często,
0: włoskie też, tak.
1: Ale tu chciałem powiedzieć włoskich.
0: Pytanie, które pozostanie, wydaje mi się, bez odpowiedzi, Krzysiek. Czy Lucjan Kydryński również pracował trochę pod presją ograniczającą napływ muzyki angloamerykańskiej? Czy on naprawdę tak lubił? Ja myślę, że on i lubił, i troszkę się taktycznie tak ustawiał, żeby mu nie powiedzieli, że jest tym, który stonkę zrzuca na pola ziemniaczane i w ogóle, że jest zaplutym karłem imperialistycznych agentów.
1: Ja myślę, że lubił, a poza tym on wyraźnie tkwił w piosence.
0: W piosence, właśnie.
1: W piosence, nie w muzyce, mało tego, w piosence i w muzyce poważnej, bo przecież pisał również recenzje z koncertów muzyki poważnej.
0: No się w ogóle interesował, natomiast to, co nas najbardziej przyciągało, to była ta rewia piosenek. I tam rzeczywiście, a poza tym on wydał taki, jeden z pierwszych, może nie leksykon, ale taką książkę, w której było o różnych pieśniarzach. Był Yves Montand, była Erta Kitt, którą uwielbiał.
1: No a poza tym, Wojtku, prawie nie zapominajmy o jeszcze jednym źródle, które na przykład mnie zaznajamiało z piosenkami, to znaczy z koncertami. Jakie
0: ale
1: koncerty?
0: To mnie teraz dziwisz, przepraszam cię bardzo. Chyba, że ty znowu przeskakujesz w czasie. Wtedy, kiedy ja już bardzo lubiłem muzykę, miałem pierwszy gramofon i nawet miałem jakąś płytę Elvisa, to jedynym koncertem, na który moja mama zdobyła, przebijając się przez gigantyczną kolejkę pod Spatifem w Warszawie, bilety, był koncert Marino Mariniego.
1: No ja właśnie chcę to powiedzieć, że na przykład moja znajomość włoskich piosenek wzięła się z koncertu Marino Mariniego, który w Dąbrowie Górniczej obejrzałem. A poza tym chcę tylko ci przypomnieć, że Lucjan Kydryński prowadził wszystkie koncerty, jakie były w Polsce.
0: No,
1: właściwie
0: był pewnego rodzaju monopolistą.
1: A na dodatek jeszcze to zapamiętałem, że Lucjan Kydryński prowadził w sposób niesłychanie perfekcyjny taki rodzaj konferansjerki, w której jego zadaniem było również tłumaczenie tekstów. Lucjan Kydryński opowiadał na przykład przy piosenkach Marino Mariniego, o czym te piosenki są, tak, prawda? I no to był elementem konferansjerki.
0: On miał ten niezwykły dar, że chciał przybliżać tę muzykę. On nie przychodził do radia po to, żeby powiedzieć, a teraz Cliff Richard i to grało, tylko on coś objaśniał, coś mówił, a że to, jak wspomnieliśmy, informacje docierały do Polski bardzo opóźnione i cienkim strumyczkiem, to on był fantastycznym źródłem. Ja też a propos Cliffa Richarda pamiętam, jak z moim kolegą na wakacjach w Tatrach byłem taternikiem trochę. Patrzysz na mnie ze zdziwieniem, tak, a wszedłem na jedną górę. Niedużą, bałem się zejść. Giewon? I tam słuchaliśmy raz, skąd Giewon? Słuchaliśmy radia i tam Lucjan Kydryński zapowiedział...
1: Już wiem, Gęsia Szyja.
0: Na mnicha wszedłem. Tam zapowiedział Lucjan Kydryński, że będzie wyświetlony...
1: Dobrze, że nie zostałeś tam.
0: Nie, szedłem jakoś. Wyświetlony zostanie film z Cliffem Richardem, kolorowy, The Young Ones, pod polskim tytułem, popatrz, otworzyła mi się klapka, chcemy się bawić. I ja się tak ucieszyłem z tym kolegą, że wybiegłem z chałupy, w której było radio, na łąkę.
1: Na mnichu?
0: Słucham? Nie, to już było w Dolinie Kościeliskiej. Poślizgnąłem się na wilgotnej trawie i zjechałem na ryju dobrych kilkadziesiąt metrów. Z
1: czyli
0: radości.
1: Właściwie trochę byłeś na sankach czy na nartach.
0: Mimo, że był to sierpień.
1: Sierpień. A więc ja mam taką refleksję, że...
0: Summer ski.
1: ja mam taką refleksję, że mieliśmy rozmawiać o muzyce, a rozmawiamy o Lucjanie Kedryńskim.
0: No ale i to on jest, był muzyką dla nas.
1: Ale on był dla nas muzyką i to była rzeczywiście wielka postać popularyzująca muzykę w polskim radiu i na estradzie.
0: Tyle, że nie grał takich piosenek, jakie my dzisiaj gramy.

0: ożywiłem cię dość poważnie tymi rytmami.
1: Ja wiem, tylko ja mam trochę poczucie straconej wymiany myśli, bo myśmy do
0: naszej
1: niczego
0: teraz?
1: Tak, bo myśmy do niczego nie

0: To się do ciebie odzywać, czy usłyszysz moją refleksję?
1: Chciałbym zakończyć spotkanie ze słuchaczami.
0: I właśnie teraz można zakończyć tą refleksją,
1: którą ty wypowiesz.
0: Ja podejrzewam, że ty się zgodzisz. Otóż ta muzyka, której słuchaliśmy dzisiaj, tych ileś tam, nie wiem, 10 utworów czy 11,
1: nie ma nic wspólnego z Lucjanem Kudryńskim.
0: Nic kompletnie. Ma coś wspólnego, jak powiedziałem na początku, temporalnie, czyli jeśli chodzi o czas. Natomiast my w Polsce, zgodnie z tym, co poprzednio również przypomniałeś sobie, otrzymywaliśmy informacje o muzyce europejskiej, otrzymywaliśmy informacje o muzyce włoskiej, francuskiej, latynoamerykańskiej, angielskiej wreszcie i bardzo, bardzo niewiele z Ameryki przychodziło informacji. No, przychodziły takie, że istnieje Elvis Presley, że istnieje Connie Francis, Paul Anka, może kilka dosłownie.
1: Kanadyjczyk.
0: No, w Ameryce karierę zrobił. I to, czego my teraz słuchamy, w ogóle nie dotarło.
1: Dlatego tego teraz słuchamy.
0: Dlatego słuchamy.
1: Bo dotarło.
0: To jest odkrycie pewnego rodzaju po 50 paru latach.
1: Strasznie długo mówiłeś, że po prostu ale utwory, słucham, których słuchasz, są po raz pierwszy nadawane.
0: Albo po raz drugi najwyżej, bo może jakiś inny wariat, który
1: chcesz
0: to zbiera.
1: Też
0: to... Nie, ja nie powtarzam. Ja mówię tylko o tym, że dla ludzi w naszym wieku, czyli w podeszłym wieku, w przedziale 40...
1: To zdecydowanie mów za siebie.
0: Przepraszam, w moim wieku, w takim sile wieku, w przedziale 40-50 kilka, wiele starych nagrań zza oceanu to są premiery, bo one w ogóle nie dotarły nawet do Europy. I wygłosiłem to i możemy teraz się pożegnać.
1: Tyle lat czekaliśmy, żebyśmy mogli posłuchać tego, co masz.
0: Teraz starsze siwe chłopy ekscytują się rock'n'rollem sprzed tylu lat.
1: Ja się nie ekscytuję. Mnie się podoba, ale żebym taki był podekscytowany tym...
0: To mnie martwi trochę, nie wiem, czy będę cię lubił tak jak przed audycją. No.
1: Bardzo się ekscytuję. Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I ten bielszy odcień bluesa jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy marzną. A nawet jeżeli nie marzną, bo są w jakichś ogrzewanych pomieszczeniach, no to widzą za oknem, że jest raczej nieprzyjemnie, chłodno, bo to na przykład jest koło podbiegunowe północne albo południowe, czy też bardzo odległy od równika inny rejon świata. Treścią tej audycji będą piosenki bluesowe o lecie. Żadnego innego kryterium tutaj nie stosuję. To będzie mój wybór bardzo indywidualny i jak zawsze apodyktyczny. Wiadomo przecież, że lato kocha bluesa, a blues kocha lato. Ileż to wspaniałych imprez bluesowych pod gołym niebem mogliśmy doświadczyć właśnie w lecie. Rozpoczynają panowie Rich Del Grosso i John Del Toro Richardson. Rich Del Grosso to jeden z najwybitniejszych mandolinistów bluesowych we współczesności, natomiast John Del Toro Richardson to teksański gitarzysta. Skojarzyli swoje siły, weszli do studia i w 2010 roku nagrali album zatytułowany Time Slips and By. Z tej właśnie płytki utwór związany z naszą tematyką. Summertime is here.

wśród tych pieśni o lecie nie będzie takich oczywistości jak Gershwinowe Summertime czy In the Summertime Mango Jerry. Starałem się wynaleźć piosenki rzadko prezentowane gdziekolwiek na antenie, albo przynajmniej nowalijki. A taką nowalijką w 2023 roku jest płyta grupy Boogie Boys zatytułowana Full Speed No Breaks. Na tym albumie znalazła się także piosenka zatytułowana Summer Night. Boogie Boys.